Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogom popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Bicie rekordu słowiańskiego przy kucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do nowochódzkiego Centrum Kultury. A tam wielki dresiarski piknik.
2: Formuła jest jak najbardziej otwarta i zapraszamy wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł, który można zrealizować. Pewnie głównie bezfinansowo, bo nie mamy jakiegoś budżetu, ale jakiś mamy. Adam Grzanka, mieszkaniec z pięknej Nowej Huty. I ten budżet jest przeznaczony na po pierwsze to, aby parada, by ta część paradna stanowiła, nie wiem, połączenie tych pokazów szkół samby z pochodem pierwszomajowym, przepraszam. W każdym razie parada jest bardzo ważna, bo ona jest po prostu tak śliczna, nawet w tej wersji kompletnie spontanicznej te dresy, no nie ma nic bardziej kolorowszego, że tak polonistycznie pomęczę, niż te dresy. To jest po prostu cudowne i faktycznie dzięki wsparciu Nowochódzkiego Centrum Kultury mamy możliwość odbycia tam dresiarskiego pikniku połączonego z występami, z koncertami, z prezentacją różnych instytucji. No, jeszcze dogaduję, żeby tam były ustawki szachowe, bo to jednak wszystko powinno mieć taką troszeczkę konwencję, gdyż...
3: Ale ze sprzętem te ustawki czy bez?
2: Wiesz co, jest możliwość ze sprzętem, ponieważ...
3: Budzikiem. Zapraszamy. Szachowe.
2: Dokładnie. Albo zapraszamy też rowerzystów na dresach. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, no to, że tak powiem, frakcja zmechanizowana, mile widziana. Wszyscy są mile widziani, byleby, że tak powiem, dress code dress był.
3: No właśnie, ale wszystko się obraca wokół tego dresu, bo ty, no właśnie, ten streetwear przeniosłeś do rangi. Kiedyś się tak żartowało, że dres to ludowy strój Nowej Huty, ale właśnie, ty podniosłeś go do tej rangi, tego stroju ludowego naszego Nowochódzkiego.
2: Wiesz, no, całe życie wmawiano mi, że Nowa Huta jest zła, później, że dres jest zły. Nowa Huta jest dobra, więc dres też jest dobry, tylko trzeba po prostu odkręcić ten wektor informacyjny. A zaraz Państwu powiem, jakie to ważne. Trzeba odkręcić. Po prostu ewidentnie intencją moją jest to, żeby złamać ten negatywny stereotyp poprzez pokazanie, że de facto jest inaczej. Wpuszczenie jak największej ilości kontentu do internetu, gdzie to jest pozytywne, gdzie te dresy są premium. A jak się Państwo przyjrzycie, no to no, tych dresów jest tyle, że marzy mi się wystawa w Muzeum Etnograficznym historii dresów, bo myślę, że przeciętny obywatel wręcz podświadomie jest w stanie zasocjować dany model dresu do danej epoki na przykład.
3: Ja myślę, że nie Muzeum Etnograficzne, a Wawel. Skoro była kiecka Balenciagi na Wawelu, to myślę, że dresy też mogą na Wawelu wylądować.
2: Myślę, że pomysł idealny i teraz ja o tym chyba jeszcze nigdy nie mówiłem, ale parę razy AI-em wmieszam ten AI do tej triady. Nowa Huta, dresy i AI. Bo co się okazuje? Jak Państwo wpiszecie w każdy ten automat graficzny sporządź obraz dresiarza z Nowej Huty, to wychodzi jakaś patola. Te kety, czyli te łańcuchy, jakieś energetyki, papierosy. No,
3: żonobijki.
2: Żonobijki. No zły obraz. Jest naprawdę zły obraz, więc świadczy to o tym, że po prostu AI jest nakarmione złymi danymi. I teraz całą ideą, taką subideą jest to, żeby jak najwięcej fajnych fotek porobić, miłych komentarzy, żeby za parę miesięcy, może lat, AI zapytany o Nową Hutę wypluwał tylko i wyłącznie pozytywne wartości.
3: Czyli co, chcesz czata GPT przemodelować? Jakiś nowy algorytm stworzyć, że dres to nie właśnie jakiś tam kark ze złotym łańcuchem i gdzieś właśnie w żonobijce, tylko raczej człowiek pozytywny albo rodzina dresiarska. O.
2: Dokładnie tak. Ja sobie wymyśliłem chyba takich 8 przykazań pokazujących, że dresy są fajne, czyli że w dresach chodzimy do przyjaciół, dresów nie trzeba prasować, dresy się dość łatwo utylizuje, bo to jest monomateriał, dresy się łatwo odsprzedaje, bo ten rynek wtórny jest gigantyczny, więc dresów nie trzeba prasować. To jest jakże istotne teraz przy śladzie węglowym i tak dalej, więc dresy mają same plusy i faktycznie pracuję po nocach i robię wszystko, karmię modele językowe AI-e tym, żeby już za chwilę wypluwał troszeczkę inne obrazy i powiem, że to idzie, bo jak sobie Państwo wpiszecie w Google parada dresów, to naprawdę ładny kontent wyskakuje.
3: Ja wkroczę teraz na niebezpieczny dość grunt. W zeszłym roku brał udział w paradzie były już wiceprezydent. W tym roku zaprosiłeś kogoś z władz komisarycznych miasta. Pamiętam, że źle się to dla wiceprezydenta skończyło, bo komentarzy było masa i to głównie hejterskich. Chociaż inicjatywa fajna. Uważam, że władze miasta powinny trochę gdzieś ten przekuć ten balonik nadęcia i profesorskości, jeżeli już tę balonistykę tak trochę dręczymy.
2: Wiesz co, nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jak na hejt przy analogicznych innych pokazywaniach się, no to to nie było źle. To już naprawdę tam zawzięci, którzy wmawiali, propagujecie stereotypy, naprawdę już ktoś musi mieć pypcia na tego wiceprezydenta, a wiceprezydent po prostu przyszedł w dresie. Było to dla mnie tak miłe. Pojawił się Bartosz Szydłowski z łaźni, pojawił się Fedorowicz młody z Teatru Ludowego. Naprawdę, jak zobaczyłem tych ludzi pod Stylową, to było mi tak dobrze, że oni po prostu przyszli. Bez żadnego jakiegoś wsparcia, bez tego parcia na mikrofon, gadania. Po prostu szli, bawiliśmy się, później był koncert quasi Elvisa Presleya i to było naprawdę dobre. I tak mi się marzy, żeby właśnie zlikwidować ten fetysz polityczny, tylko żeby po prostu były dresy, przyjaźń, fajna muzyka, niekoniecznie techniawa czy jakieś takie rzeczy, bo muzyka będzie zupełnie inna na Paradzie Dresów, tylko żebyśmy po prostu zaczęli doceniać to, że jesteśmy ze sobą i być może nawet nie wiemy, jaki sąsiad dresiarz ma poglądy polityczne, bo to nie jest istotne.
3: Będzie konkurs słowiańskiego przykuca?
2: Będzie pobijany rekord. Przecież rok temu ustanowiliśmy rekord przykuców słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie, ale przypominam, najważniejsza jest parada, czyli ta trasa od domu wędkarza na plac centralny.
4: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
3: Panie dyrektorze, po raz trzeci przed nami wielka nowochódzka parada dresów. To wydarzenie nie mające precedensu chyba w całym kraju. Rzecz unikatowa, nowochódzka, uważam, że powinna być wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Może za jakiś czas, ale z pewnością, bo jest to rzecz, która nie wydarza się nigdzie indziej na pewno u nas w kraju, a w Hucie i owszem w NCK-u.
4: Dokładnie tak, no rzecz bez precedensu. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o wpisanie parady dresów na jakąś wybitną listę dziedzictwa i pokazanie czegoś wyjątkowego. No to wszystko jest pomysł Adasia Grzanki, to trzeba od razu podkreślić na początku, bo Adaś Grzanka promuje te dresy, promuje dres jako taki trochę strój nowochódzki, może nawet trochę ludowy strój nowochódzki. Pamiętam, że na większości imprez, które prowadzi, a prowadzi ich bardzo dużo, występuje w dresach. Czasami jest to taki właśnie pewne zaskoczenie dla publiczności, gdzie czasami jest koncert muzyki symfonicznej, a wychodzi Adam Grzanka w dresie. Dres jako strój nowochódzki i ta trzecia parada dresów, bardzo ważna informacja. 27 czerwca w sobotę o godzinie 14 parada zaczyna się przemarszem znad Zalewu Nowochódzkiego aż pod Nowochódzkie Centrum Kultury, pod NCK, przed NCK. Będzie mnóstwo atrakcji. Myślę, że sama parada będzie bardzo barwnym przemarszem, bardzo ciekawym przemarszem, gdzie różne rodzaje dresów z różnych epok będą prezentowane i myślę, że tutaj rzeczywiście będzie cała feria barw, kolorów, marek, strojów i tak dalej. A przed Nowochódzkim Centrum Kultury spotkamy się mniej więcej o godzinie 16. Tam też jest coś takiego, może nie wszyscy, ale dużo ludzi wie, a jak nie wie, to się dowie. Jest coś takiego jak słowiański przykuc. I w dresie słowiański przykuc to już jest najbardziej klasyczny przykuc, jaki można sobie wyobrazić. Więc na scenie plenerowej przed NCK-iem, mniej więcej o godzinie 16, jak wszyscy już tutaj dojdziemy, Adaś Grzanka będzie wodzirejem tego wydarzenia i pobijemy rekord, nie wiem czego, chyba galaktyki, bo hasło tegorocznej parady dresów jest takie, że każdy z nas jest z innej planety, ale wspólnie tworzymy bardzo ciekawą galaktykę, więc spróbujemy ten rekord galaktyczny pobić w przykucu słowiańskim, a potem będą koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji, wszystko skończy się potańcówką, nawet być może, że już w przestrzeniach nowochódzkich Wojewódzkich, bo taki jest plan. To się wszystko układa, kształtuje. Trzecia nowochódzka parada dresów przed nami, 27 czerwca. Rzecz absolutnie obowiązkowa.
3: ENCEK jako było, nie było. Instytucja Kultury Miasta Krakowa. Poważna instytucja, jedna z najpoważniejszych w Nowej Hucie, jeżeli chodzi o kulturę, nie miał oporów, by włączyć się w to humorystyczne jednak było, nie było wydarzenie.
4: Nie mieliśmy żadnych oporów. Jesteśmy pod koniec sezonu naszego, który rzeczywiście miał dużo różnych elementów. Były piękne wystawy, były spektakle, był teatr. Dzieciaki się tutaj uczyły różnych rzeczy. Teraz jest ten czas końcoworocznych różnych podsumowań i wchodzimy w okres wakacyjny. I wejdźmy w ten okres wakacyjny z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Zróbmy takie coś szalonego, żeby zaakcentować, że właśnie, że przed nami wakacje, przed nami NH-Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parada Dresów.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. Latem rośnie produkcja kiełbasy i napojów. Patrząc na te dane, można sprawdzić, czy coś się w polskim grillowaniu zmieniło. I zrobił to GUS. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
5: Jeżeli chodzi o artykuły, które najczęściej kojarzymy z grillem, to mamy w ich przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent, a jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja bardzo dynamicznie i rośnie bardzo dynamicznie spożycie piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
6: Dzień, w którym zatrzymałyby się Katowice. Miejskie spółki, udowadniając bycie potrzebnymi, przedstawiły, co by było, gdyby ich nie było. Wojciech Grabarczyk.
7: Dość szybko, myślę, wszyscy, nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które przyjeżdżają do Katowic, by odczuły, jaki by to był dzień. No, wystarczy spojrzeć tak naprawdę na wielkość Katowic, czyli no, sama powierzchnia to jest około 165 km², którymi trzeba się tak naprawdę zająć na wielu płaszczyznach. Tak? Pierwszy, który nam przychodzi tutaj do głowy, czyli załóżmy, jeżeli przez 24 godziny miejskie spółki czy zakłady miejskie przestałyby działać takie jak MPGK Katowice załóżmy, no to w tym momencie dość szybko zauważylibyśmy ogrom śmieci i różnego rodzaju odpadów zalegających w wielu miejscach, ponieważ każdego dnia z Katowic odbieranych jest około 450 ton odpadów różnego rodzaju. Tym zajmuje się ponad 500 pracowników. Codziennie na ulicę wyjeżdża około 75 pojazdów obsługujących tak naprawdę to miasto, więc można sobie wyobrazić, co by się działo z każdą godziną, no i później z każdym dniem, gdyby odpady nie były sukcesywnie odbierane oraz transportowane do GPZO, czy miejsc przeznaczonych do tego, aby je składować. Tak naprawdę każda spółka, każdy zakład jest tutaj niezwykle istotny do tego, aby miasto funkcjonowało sprawnie. Katowickie wodociągi, czyli na co dzień odkręcamy kran i nie zastanawiamy się, jak skomplikowany system stoi za dostarczeniem czystej wody do naszych domów. Tymczasem wodociągi utrzymują blisko 2000 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gdyby ta infrastruktura przestała działać, skutki odczuliby mieszkańcy, szkoły, szpitale, przedsiębiorcy i praktycznie wszystkie instytucje w mieście.
8: Czy jeszcze bez jakichś miejskich spółek nie moglibyśmy funkcjonować?
7: Wszyscy poruszamy się po mieście. Coraz częściej staramy się nie korzystać z własnych samochodów, tylko korzystamy z komunikacji miejskiej. No i tutaj mamy PKM Katowice, który realizuje około 3000 kursów dziennie. Flota liczy 258 autobusów około, w tym są autobusy elektryczne, hybrydowe, gazowe czy wodorowe. Gdyby autobusy nie wyjechały na trasy, tysiące mieszkańców miałoby problem z dotarciem do pracy, szkoły czy lekarza, a na ulicach szybko pojawiłyby się większe korki i większa emisja spalin. Do tego dochodzi ponad 550 km dróg utrzymywanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz około 15 tysięcy lokali komunalnych, którymi opiekuje się KZGM. To wszystko pokazuje skalę codziennej pracy wykonywanej przez miejskie spółki i zakłady. Światowy Dzień Środowiska nasunął taką refleksję, że ten dzień przypomina, że dobrze funkcjonujące miasto to efekt pracy setek osób i rozbudowanej infrastruktury, której często nie widać gołym okiem. Dopiero gdy zabrakło jej choćby na jeden dzień, przekonalibyśmy się, jak wiele od niej zależy. Dzięki tej codziennej pracy, często właśnie niewidocznej, miasto Katowice pozostaje miastem czystym, bezpiecznym, no i przyjaznym do życia.
8: Chociaż bez drogowców, to myślę, że wielu kierowców wyobraża sobie więcej niż jeden dzień.
7: Patrząc na to krótkowzrocznie, pewnie tak. No, nikt nie lubi, załóżmy, stać w jednym miejscu, ponieważ jest gdzieś remontowana droga. Tylko gdyby ta droga nie była remontowana, no to za chwilę tak naprawdę w ogóle nie byłoby po czym jeździć, więc w dłuższej perspektywie czasem lepiej warto chwilę poczekać, żeby później przyjemniej, bezpieczniej, no i przede wszystkim szybciej poruszać się po mieście.
8: Brak której ze spółek odczulibyśmy najszybciej i najbardziej?
7: Wydaje mi się, że najszybciej odczulibyśmy to, gdyby woda nie leciała nam w kranie. Woda jest jednym z takich zasobów niezbędnych do życia. Ciężko tak naprawdę tutaj dyskutować, której spółki brak byśmy odczuli najszybciej, ale gdybym miał zgadywać, no to byłyby to wodociągi. MPGK, ilość produkowanych śmieci jest potężna. 450 ton, ogólnie mówiąc już tak dziennie, to jest bardzo dużo. Warto sobie czasami zrobić rachunek sumienia, ile worków śmieci wynosimy z naszego mieszkania czy domu dziennie, tak? Ile produkujemy plastiku, ile szkła produkujemy, więc warto czasami się zastanowić, ile tych śmieci produkujemy i czy można zrobić coś w małych, codziennych naszych nawykach, aby tych śmieci produkować mniej.
6: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
9: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
10: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
9: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
11: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było po prostu wygodniej, to była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszone. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra. Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
9: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
12: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
9: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
12: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
0: Cała prawda. Antyradia.
13: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
14: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowica.
13: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
14: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
15: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem, a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego.
13: Jak wyposażona została ta hala?
15: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no, większe jest do piłki nożnej, no, ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
13: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
15: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport.
13: Czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia w WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
15: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
16: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
13: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
16: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
13: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
16: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone w świetle nowej podstawy programowej. Mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela, nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
13: A czy już uczniowie z tego korzystali może?
16: Wszystko to jest bardzo świeże, bardzo nowe. Dzisiaj mamy dzień, w którym hala będzie otwierana. Części uczniów udało się przeprowadzić takie podstawowe szkolenie z obsługi, natomiast liczymy na to, że już od września część uczniów będzie objęta takim podstawowym szkoleniem.
17: Bartek Jerzewski, uczeń pierwszego ELO.
13: Czy ty już byłeś na tej nowej hali?
17: Tak, byłem. Miałem nawet okazję już testować laserową strzelnicę i tak jakby nawet wziąć udział w pewnym występie.
13: To powiedz proszę w takim razie, jak wrażenia?
17: Myślę, że jest to świetna inicjatywa ze strony szkoły, że został taki sprzęt wykupiony. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania, celności i urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.
13: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Antyradio.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron

0: Olimpias de Rockab am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Piersi w dłoń i dotykamy. Chorzowskie Amazonki uczyły kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi, mówi wolontariuszka Maria Balicka.
2: Trzeba się badać. Właściwie to badamy nie tylko mamy. Badamy się wszyscy. Badamy się w najmłodszych wieku, powiedzmy 12-15 lat. Zaczynamy właśnie już przyzwyczajać młode dziewczyny do samobadania piersi. Tak też my, wolontariuszki, uczestniczymy w takich prelekcjach w szkołach, uświadamiając dziewczynkom, że warto dbać o swoje piersi, o ten atrybut kobiecości, który po prostu zawsze powinien być zdrowy. A badając piersi, badamy po to, żeby po prostu wykluczyć chorobę, a nie znaleźć. Badając się, po prostu jesteśmy pewne, że jesteśmy zdrowe.
1: Takie samobadanie jest bardzo ważne. Jakby pani mogła powiedzieć, jak je poprawnie wykonać?
2: Takie samobadanie polega na tym, że najlepiej wykonać je w czasie kąpieli. Wtedy po prostu sama pierś i ręka jest śliska. Badamy się 2-3 dni po miesiączce albo, jeżeli jeszcze nie miesiączkują dziewczęta, to wtedy badamy się w jednakowym dniu miesiąca, czyli 1., 5., 10. Wybierajmy ten sam dzień i badamy raz w miesiącu. I badamy się w ten sposób, że uginamy rękę pod, powiedzmy, badając pierś prawą, badamy lewą ręką, a badając pierś lewą, prawą ręką. Wtedy po prostu zaczynamy od sutka i opuszkami palców w koło krążymy, otaczamy po prostu dotykając miejsce po miejscu. Staramy się wykryć lub wykluczyć cokolwiek, co nie powinno się w piersi znajdować.
1: Co nas powinno zaniepokoić? Jeśli obserwujemy piersi, samobadamy, kiedy koniecznie musimy się zgłosić do lekarza, do specjalisty?
2: Jeżeli w piersi znajdziemy po prostu jakąkolwiek zmianę, coś pod paluszkami nam wyjdzie, to od razu nie reagujemy. Badamy to przez miesiąc, następny miesiąc. Jeżeli ta rzecz jest umiejscowiona lub zaczyna się powiększać, wtedy musimy dopiero udać się do lekarza, ponieważ te wcześniejsze, jeżeli coś zaobserwujemy, a po miesiącu już tego nie ma, znaczy się, że się wchłonęło. Jednak jeżeli już to po prostu jest wyczuwalne, udajemy się do lekarza, a jeszcze lekarz odpowiednie badania nam zlecając, wykluczyć może.
1: Powiedziała pani też o tym, że powinny się już badać takie dziewczynki nastoletnie, w wieku nawet 12 lat. Dlaczego to jest tak ważne, żeby te badania tak wcześnie zacząć wykonywać?
2: Dlatego, żeby po prostu weszło to w nawyk. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ dbamy o swój wizerunek, badamy o pomalowanie sobie oczu, prawda, przyklejenie rzęs czy tam coś innego. Dbamy o zęby, które myjemy zawsze i jesteśmy przyzwyczajeni od najmłodszych lat do mycia zębów. A to jest jak gdyby taką kolejną rzeczą dotyczącą dziewcząt, które właśnie jak im to wejdzie w nawyk, to potem już rutynowo będą to wykonywały i nie będą miały problemu, ponieważ będą znały swoje piersi. A znać swoje piersi to jest bardzo ważna rzecz, bo któż inny może nam znać i wiedzieć, że w tym miejscu to może być, a w tym miejscu nie może być, że to powinno się znajdować, albo w ogóle tego nie powinno być.
3: Joanna Gajda-Spisak, psycholog, psychoonkolog, współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Nadzieja.
1: Czasami mówi się tak, że kobiety boją się badać, bo boją się, że coś zostanie wykryte.
3: Dokładnie, to jest największy problem i też taki mit, z jakimi się staramy zmienić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Profilaktyka to jest wolność, to nie jest przymus. My nie musimy się badać, mamy wybrać sobie, żeby być właśnie zdrowe. Bo szukamy w tej profilaktyce nie po to, żeby nam coś znaleźć, żeby się okazało, że jesteśmy tak bardzo chore, czy żeby się stało to, czego się kobiety boją, tylko żeby się upewnić, że jestem zdrowa i mam na przykład kolejny rok lub dwa bezpiecznego, fajnego życia, lub jeżeli znajdę coś, to żeby jak najszybciej zostało to wyleczone. Ponieważ choroba nowotworowa bardzo często bywa chorobą uleczalną lub przewlekłą. odwlekło. To nie jest wyrok. Natomiast jeżeli odwlekamy profilaktykę, odwlekamy samobadanie, nie chcemy, mówimy, że mnie to nie dotyczy, ja się boję, że coś mi lekarz znajdzie i będę miała problem, bo tego się tak naprawdę boimy, tego problemu, jaką jest choroba, utratą wolności, koniecznością leczenia, modyfikacjami życia naszego. Jeżeli to jest za późno, wtedy trudniej jest leczyć tę chorobę. A im wcześniej, tym tak naprawdę łatwiej wyjść z raka, wyjść z choroby onkologicznej.
1: Tutaj mówiłyśmy już o tym, jak takie samobadanie wykonywać. Czy to jest trochę tak, że też kobiety boją się dotykać? Czy wykonują chętnie to samobadanie? Jak na przykład dzisiaj tutaj reagują podczas tego spotkania w Chorzowie, w Parku Hutników?
3: Mamy takie czasy, że kobiety reagują bardzo różnie i to jest niezależne od wieku, od miejsca zamieszkania, od wykształcenia. Są osoby, które chichoczą i odwracają wzrok. Są osoby, które mówią z lękiem, bo to widać, to czuć. Mnie to nie dotyczy, ja nie chcę, nie jestem zainteresowana, nie słuchając kompletnie, o co chodzi. A są kobiety, które mówią, wiem, ja to robię, tak, ja jestem świadoma, oczywiście, jak najbardziej jestem poinformowana. I to są kobiety naprawdę w bardzo różnym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami, więc nie można uogólniać. Coraz więcej osób się bada, coraz więcej osób zyskuje świadomość, natomiast bardzo dużo nadal jest osób, które żyje mitami, które się obawia, które z jakiegoś takiego lęku, wstydu też nie będą pytać. Nawet będą zainteresowanymi, zerkając, odwracają wzrok, bo tak głupio. To nie jest głupie. Nie ma głupich pytań, są tylko pytania niezadane, które prowadzą właśnie do choroby, do jeszcze większego lęku, bądź do poważnych kłopotów.
1: Jak przekonać zatem do tej profilaktyki i do tego samobadania też?
3: Myślę, że można próbować to normalizować, tłumaczyć, nie straszyć. To, co staramy się my też robić. My jesteśmy wszystkie kolorowo ubrane, uśmiechnięte. Nie straszymy, nie grozimy, że umrzesz, że coś, że mówimy, że to jest twoja wolność, twój wybór, to jest dla ciebie, to jest dar zdrowia i życia. To wydaje mi się takie po pierwsze, żeby ta profilaktyka i to zdrowie było kojarzone z czymś pozytywnym, z czymś kobiecym, miękkim i dobrym. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba mówić o tym, żeby zdrowo żyć, mieć zdrowy tryb życia. Pokazywać w kółko, że to naprawdę jest ważne i to działa. A po trzecie, no świecić przykładem, czyli mówić, że ja się badam, właśnie zaprosić kogoś na wspólne wyjście gdzieś tam, nie tylko na paznokcie czy do fryzjera, ale i też porozmawiać o ginekologu, czy o specjaliście chorób piersi, czy o jakichś innych badaniach diagnostycznych, żeby nam to tak weszło w krew, jak mówienie o tym, że chodzimy razem na paznokcie, czy robimy sobie spa, czy cokolwiek innego, żeby to się stało częścią naszego życia. Nie tabu, nie wstydem. Normalną częścią naszego życia. Także normalizacja, humor, pokazywanie dobrych stron, no i wspólnota kobiet, że my razem możemy to robić. My razem sobie pomagamy.
1: O tej wspólnocie kobiet, tutaj Amazonki Chorzowskie, to są chyba takie naprawdę bardzo sympatyczne kobiety i też silne.
3: To są kobiety petardy. To są kobiety, które potrafią bardzo wiele, które nie zatrzymują się przed trudnościami, tylko myślą, jak je obejść. To jest bardzo duża kompetencja. Są odważne, są przebojowe i chcą nieść pomoc. Mogłyby siedzieć zwinięte w kłębek i mówić, jestem taka doświadczona, jestem taka biedna, los mnie tak źle potraktował. One nie. Celebrują każdy dzień życia, bo wiedzą, jakie to jest ważne i jak to życie smakuje, jak się je ma i one jest spokojne.
1: Może jakieś kobiety właśnie teraz, które nas słuchają, zdecydują się i zapiszą się na przykład na USG piersi albo na mamografię, jak pani sądzi?
3: Zapraszam, bardzo proszę, badajcie się. Samobadanie piersi to naprawdę jest bezkosztowe, nieuzależniające, bez żadnych konsekwencji badanie, które warto wykonywać sobie samemu. Nie raz, nie dwa w życiu, tylko co miesiąc. To potem wejdzie w rutynę i będziemy znać swoje piersi. Mamografia, USG, w zależnie od wieku i konsystencji piersi, jest bardzo ważne, ponieważ to nas po pierwsze uspokoi, po drugie pozwoli nam wcześniej wyłapać chorobę i po trzecie naprawdę jest w zasięgu ręki. Kolejki czy koszty nie są usprawiedliwieniem, bo chodzi o nasze zdrowie, a to jest bezcenne.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Warszawski Uniwersytet Medyczny powołał nową jednostkę, która ma wspierać badania kliniczne w szpitalach uniwersyteckich.
5: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainaugurowało swoją działalność. Jego zadaniem będzie od teraz merytoryczne i formalne wspieranie badaczy, tak aby w pełni mogli oni skupić się na pacjentach.
6: Łukasz Kołdowski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Można powiedzieć, że mamy za zadanie zdjąć z głowy badacza, profesorów, kierowników klinik, wszystkie obowiązki administracyjne, tak zwaną papierkologię, po to, by badacz mógł skupić się na istocie zagadnienia, jakim jest badanie kliniczne, dobór pacjentów, relacja z pacjentami i dbanie o ich bezpieczeństwo w całym procesie. Dzisiaj to jest wyzwanie, które dotychczas spoczywało na barkach niestety lekarzy. Sam jako badacz wiem o tym, jak wielu projektów się nie podjąłem, czy nie podjęliśmy jako klinika właśnie z uwagi na te obciążenia, których gdybyśmy chcieli podołać im, to by oznaczało, żebyśmy musieli ograniczyć swoje zaangażowanie medyczne, lekarskie, opieki nad naszymi pacjentami, co uważamy za nieetyczne i wtedy oczywiście skreślane są badania kliniczne, a nie pomoc pacjentowi.
5: Dla Uniwersytetu to ogromna szansa. Cele, jakie przed UCWBK stawia rektor WUM, są ambitne.
7: Rafał Kręke, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chcemy być najważniejszym ośrodkiem na mapie badań klinicznych w Polsce. W porównaniu do innych ośrodków i innych instytucji, które są często instytucjami monoprofilowymi. Na przykład mówimy o instytutach badawczych, które są w danym obszarze. Czy to jest instytut na przykład kardiologii, reumatologii, instytut chorób płuc. One się zajmują jednym profilem badań. Natomiast w naszym centrum mamy możliwość prowadzenia zintegrowanych badań. Jeśli na przykład badanie łączy ze sobą elementy diabetologii i kardiologii, kardiologii nadciśnienia, kardiologii i pulmonologii, to my takie badania jesteśmy w stanie przeprowadzić, dysponując odpowiednio przygotowanymi zespołami naukowców.
5: Wszystko sprowadza się jednak do chorych. Ci znajdujący się pod opieką Centrum Klinicznego WUM mają zyskać szansę na innowacyjne terapie.
8: Marzena Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zyskuje platformę do tego, żeby pozyskiwać coraz to nowe środki, a przez to sponsorów do badań klinicznych, które są nie do przecenienia, jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, dlatego że medycyna w tej chwili już powoli wyczerpuje swoje możliwości. Wielu pacjentów czeka na nowe terapie, które dla nich są życiem. I o tym musimy pamiętać, w związku z tym rozwój takich szpitali jak nasz powinien podążać właśnie także drogą badań klinicznych, co staramy się czynić.
6: My jako lekarze mamy rozmawiać z naszymi pacjentami nie tylko o tym, co fundusz refunduje, co oczywiście jest ważne, ale musimy mówić o tym, co dzisiaj medycyna jako nauka jest w stanie zaoferować, pokazując pełne spektrum. Nieważne, czy jest to dostępne w ramach funduszu, czy jest to dostępne komercyjnie, czy właśnie jest to dostępne w ramach nowoczesnych badań, bo wielu pacjentów chce spróbować, chce skorzystać, proszą o to, oczekują tego od nas, a to jest naszym obowiązkiem. Więc ja myślę, że tak naprawdę centrum wpisuje się w misję każdego lekarza i tego, w jaki sposób opiekować się pacjentem.
4: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa. Między innymi dzięki tym z zagranicy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
9: Najpierw przez kilka lat, począwszy od roku akademickiego 2015-2016, liczba studentów w Polsce systematycznie spadała, ale ta tendencja się zmieniła i od roku 2020-2021 studentów przybywa. Na koniec ubiegłego roku było ich prawie 1 320 3 tysiące, o niemal 43 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podobnie z liczbą absolwentów. W roku akademickim 2024-2025 dyplom ukończenia studiów otrzymało w sumie prawie 307 tysięcy osób, o niemal 15 tysięcy więcej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy. Wśród absolwentów cudzoziemców było blisko 23 tysiące i tutaj podobnie przeważały zdecydowanie osoby z Ukrainy i z Białorusi. Prawie 60% wszystkich studentów odnajdziemy na studiach pierwszego stopnia, 20% na studiach drugiego stopnia i prawie 21% na studiach magisterskich jednolitych. W sumie na studiach stacjonarnych mamy niemal 820 tysięcy osób, a na niestacjonarnych blisko 505 tysięcy osób. Najbardziej popularne, najczęściej wybierane kierunki studiów, nieodmiennie biznes, administracja, prawo, gdzie mamy ponad 22% wszystkich studentów, zdrowie i opieka społeczna prawie 15%, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja również prawie 15% oraz technika, przemysł i budownictwo ponad 12%. Nic dziwnego, że także jeśli chodzi o absolwentów, te kierunki dominują. Natomiast najmniej osób ukończyło studia rolnicze, a także studia przyrodnicze, matematykę i statystykę. To, co od lat się nie zmienia, to fakt, że zarówno wśród studentów, jak i wśród absolwentów przeważają kobiety. W pierwszej grupie, czyli studentów, mamy ponad 58% kobiet, a wśród zeszłorocznych absolwentów blisko 62% stanowiły kobiety.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Nie zabierz babci dowód, a ustal z babcią hasło. W krakowskich szkołach młodzież uczyła się o tym, jak nie dać się oszustom, po to, żeby później przekazać tę wiedzę dziadkom.
10: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
11: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tą akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej, mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach. I ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
10: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
11: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione, więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
12: Wnieśliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
10: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
12: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
10: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
13: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
14: Siostra Katarzyna Jakubiec, dyrektor szkoła nr 164 w Krakowie, prowadzona przez siostry nazaretanki.
10: Jak przebiegała akcja w Państwa szkole?
14: W naszej szkole temat ten jest w ogóle bardzo szeroko realizowany właściwie cały czas, więc włączenie się w tą kampanię było takie oczywiste. Otrzymaliśmy informację drogą mailową tutaj z kuratorium naszego krakowskiego i udział był taki oczywisty, ponieważ my bardzo mocno akcentujemy to bezpieczeństwo w szkole, zarówno w przestrzeni uczniowskiej, nauczycielskiej, też jeżeli chodzi o rodziców, więc dziadkowie to jest druga taka płaszczyzna, z którą współpracujemy na bieżąco, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry, a jednocześnie bardzo prosty pomysł, żeby właśnie w ten sposób to przekazać. Zazwyczaj babcia i dziadek od swoich wnuczków taką informację przyjmie z radością i jako coś bardzo oczywistego.
10: Ale konkretnie jak wykorzystywaliście Państwo lekcje wychowawcze w tym celu?
14: Przede wszystkim to odbywało się na zajęciach informatyki, a także na zajęciach z koła informatycznego. Tam spora grupa uczniów w tym uczestniczy, więc panie rozpropagowały to oczywiście wśród wszystkich uczniów, natomiast już ta grupa taka wybrana, która się do tego projektu zgłosiła, realizowała to właśnie na tych zajęciach.
10: No ma to swoje uzasadnienie, bo faktycznie sztuczna inteligencja już się rozpanoszyła w naszym życiu.
14: Dokładnie tak jest i myślę, że uczniowie nawet z tych młodszych klas, bo akurat nasi uczniowie to jest klasa szósta, mają tego ogromną świadomość, korzystają też z tych narzędzi zwyczajnie w czasie procesu edukacji, więc dobrze wiedzą, jakie są korzyści, ale jakie są zagrożenia, a seniorzy niekoniecznie jeszcze tą wiedzę posiadają.
15: Inspektor Maciej Kubiak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. 2025 rok to jest 450 osób oszukanych metodą na legendę, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, z czego 313 osób to stanowili seniorzy w wieku 65+. Równie niepokojąco i źle wyglądają statystyki strat, które generuje tego typu przestępczość. To jest ponad 14 milionów złotych, a niestety z udziałem seniorów to jest ponad 10 milionów strat za sam 2025 rok. Także mamy cały czas dużo pracy i stąd każda inicjatywa jest niezwykle dla nas ważna, cenna. Nie przechodzimy obojętnie obok żadnej inicjatywy, a sami również dużą część naszej profilaktyki poświęcamy bezpieczeństwu seniorom.
10: Akcja była co prawda skierowana tylko do uczniów klas szkół podstawowych, ale mamy też tutaj szanowną młodzież, więc jak oceniasz tego typu projekty i czy ty na przykład kiedyś w przeszłości rozmawiałaś ze swoimi dziadkami na ten temat?
16: Ja mam już tylko jedną babcię. Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka i mam wrażenie, że to jest też jeden z sposobów, o którym świadomość jest najlepsza, że to jest sposób, o którym się najwięcej mówi. Zdarzyło się też babci zakupić odkurzacz, który był reklamowany jako urządzenie zdecydowanie bardziej cudowne niż było w rzeczywistości. Moja babcia jest jeszcze o tyle bezpieczna, że nie korzysta z internetu, nie umie wysyłać SMS-ów, więc jedyny sposób, na który można od niej coś wyłudzić, to jest właśnie połączenie telefoniczne.
10: Ale uważasz, że to naprawdę jest dobre, że nie ma kontaktu poprzez internet ze światem?
16: Uważam, że babcia bardzo dużo w życiu przeżyła, bardzo dużo w życiu przeszła i ona nie jest otwarta na nowe technologie, podchodzi do wszystkiego bardzo z dystansem, niekoniecznie chce się teraz podłączać do sieci. Ma swój telewizor, ma swój telefon, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje i szczerze mnie to też dość inspiruje, bo im dłużej przebywam w internecie, tym bardziej mam ochotę przestać przebywać w internecie, zwłaszcza z uwagi na generatywną sztuczną inteligencję, która mnie otacza zewsząd i której jestem dużym przeciwnikiem ze względów etycznych i ekologicznych, ale tutaj troszkę odbiegam od tematu, więc zdecydowanie są to akcje potrzebne, zwłaszcza dla seniorów, którzy więcej przebywają w internecie. Od mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka, ale wtedy jeszcze nie podrobił głosu mojego kuzyna. Mój kuzyn był przed mutacją.

0: tysięcy, tylko może dwóch.
1: A ustalone jest hasło z babcią?
0: Jeszcze nie, ale wrócę do babci, ustalę, na pewno.
1: W przypadku oszustw na seniorów w dużej mierze mówi się właśnie oszustwa tak zwane na legendę, na wnuczka. Czy ten modus operandi zmienia się na przestrzeni lat?
2: On się cały czas zmienia. Tak naprawdę policja musi cały czas nadążać za nowymi technikami i sprawstwa ze strony przestępców. Musimy cały czas być czujni, bo tak naprawdę ta legenda, o której pani redaktor mówi, cały czas żyje i się ewoluuje i za tym musimy po prostu nadążać.
1: Przekazy medialne to też okazja na edukację, zatem co powinno seniorów zaniepokoić, kiedy właśnie otrzymają taki telefon, jak powinni rozmawiać z takim oszustem, żeby go zdemaskować?
2: Najlepiej nie rozmawiać, a żeby go zdemaskować, ta inicjatywa, która została tutaj przedstawiona dzisiaj w trakcie tej konferencji, inicjatywa ze strony pani wojewody małopolskiej, jest niezwykle cenna, bo jest najłatwiejsza. Po prostu ustalić hasło, bezpieczne hasło, takie, które znają tylko członkowie rodziny. I to, można powiedzieć, zamyka drogę przestępcom do naszych skarbonek.
1: A skoro mowa o cyberbezpieczeństwie, to jakie zagrożenia czekają na naszych dziadków?
3: Takie jak tu była mowa właśnie, że wykorzystywanie finansowe.
1: Co może zrobić oszust?
3: Zadzwonić do osoby starszej, podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek i bardzo potrzebuje 20-50 zł i trzeba się po prostu nie dawać.
4: Ale to też może być oczywiście większa kwota i już wtedy są większe problemy. Właśnie też się mogą ci hakerzy podszywać pod bank, pod policję i prosić o numery konta i różne takie właśnie rzeczy.
1: A jak dziadkowie zareagowali na tą wiedzę, którą im przekazaliście?
3: Bardzo pozytywnie. Myślę, że też byli zaskoczeni, jaka jest technologia, że AI może się podszywać pod głosy członków rodziny. Myślę, że dziadkowie zrozumieli, o co chodzi i że nie dadzą sobie na przyszłość.
5: Rozmawiała Ola Wasilewska.
6: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Fach w ręku się opłaca. Człowiek, który umie ogarnąć prąd albo zrobić meble, może sporo zarobić. O szczegółach Monika Banyś-Bator z Personal Service.
7: Okazuje się, że fach w ręku jeszcze nigdy nie był taki cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji oczywiście zmienia rynek pracy, ale to wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów. Z naszej analizy wynika, że doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet do 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. I tutaj takie tło. Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie. Rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia. I teraz przejdźmy właśnie do tych zarobków. Jeżeli chodzi o osoby, które potrafią zarobić do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie netto, to na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tuż za nimi plasują się kamieniarze. Tutaj te zarobki są od 9 do 25 netto. I mechanicy samochodowi. Tutaj te wynagrodzenia sięgają nawet 23 tysięcy złotych miesięcznie. Stolarz zarobi od 10 do 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Natomiast tutaj musimy podkreślić, to oczywiście jest tak, że takie osoby bardzo często są zatrudnione w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzą firmy, więc bywa tak, że mają miesiące, kiedy zarabiają właśnie te 10 tysięcy, bywają miesiące, kiedy zarabiają 20 i to jest uzależnione często od sezonu, od miesiąca, od liczby klientów, tak jak już było powiedziane. Następnie mamy atrakcyjne wynagrodzenie również w zawodach związanych z budownictwem i wykończeniem. Dekarze zarabiają od 7 do 18 tysięcy złotych netto miesięcznie, cieśle od 7 do 15, brukarze znowu od 8 do 14 tysięcy złotych netto miesięcznie. Takim ostatnim tutaj zawodem jest zbrojarz. On może liczyć na wynagrodzenia rzędu 6 do 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Kowale od 6,5 do 11.

0: prostu. I tutaj to, na co warto zwrócić uwagę, to te zawody nadal często pozostają poza głównym nurtem zainteresowania młodych ludzi. Nadal młodzi wybierają głównie studia wyższe. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście ten fach w ręku potrafi się bardzo zwrócić. Mamy też jeszcze trzy takie zawody, które nie są aż tak techniczne jak te wymienione, i mowa tutaj o guwernantkach. Mamy zarobki od 4 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie, znowu, więc całkiem atrakcyjne, i tutaj znowu to zależy od kompetencji tej guwernantki, od znajomości liczby języków obcych i tak dalej. Krawcy mogą zarobić od 4 do 8,5, a rymarze od 4 do 7,5 netto miesięcznie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personel Service.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdy

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklami.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Rant Radio. Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rockowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę.

0: ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.

0: nic w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.
9: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Biznes lubi,

0: przyszłość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen, Garbage, Kula Shaker,

0: Vias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
12: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
0: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce?
22: To proste!
21: Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
23: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Marian, a ty komu kibicujesz?
18: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
17: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
23: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
24: Castorama.
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii miał być nowy grill,
26: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.

0: dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór, kochana sobotnia słuchalności. Kolejny piękny weekend. Każdy weekend jest piękny. Z najlepszym rockiem na świecie, z klasyką rocka i ze śniadaniem. Dzisiaj późnym śniadaniem u Styranego, które oczywiście serwuje wasz styrany całym tygodniem pracy prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzisiaj jestem z wami od godziny 10. Dziś jeszcze między innymi wybierzemy się do Podmarszczyna, gdzie na polu zboża Pała Łan. Sprawdzimy, czym grozi mycie głowy nad wanną. Będziemy również ustalać, co od Janie Pawła się w Świebodzinie, a także sprawdzimy, gdzie zamierzają uprawiać polską odmianę imbiru i co im z tego na razie wychodzi. To wszystko i o wiele więcej dzisiaj do godziny 14. Śniadanie u Styranego, czyli porcja absurdu, którym nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. 10 największych absurdów w formie listy przebojów. To wszystko jeszcze dzisiaj. Także nie oddalajcie się nigdzie. Smacznej kawusi, późne śniadanie u Styranego. Czas rozpocząć. Na dobry początek taki oto numer.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: No jeśli takie numery towarzyszą wam przy porannych oblucjach, ablucjach i innych lucjach, to bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi, znaczy, że macie włączone antyradio. Rok cały czas nadaje, rok trzyma się doskonale, jest żywy, czego dowodem jest to, co przed chwilą graliśmy. Śniadanie u Styranego, moi drodzy, czyli lista przebojów 10 największych absurdów naszego uniwersum absurdu, już niebawem. Miejsce 10 naszego dzisiejszego zestawienia. Co też się na nim znajdzie? No, ano będzie Konstanty Ildefons Gałczyński. Znaczy, Konstanty Ildefons Gałczyński był pierwszy, który był ofiarą świeżopa, a jaka jest kolejna, tego dowiecie się wkrótce, także pod żadnym pozorem nie kręćcie gałką na radioodbiorniku.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Ruffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Roka w Anti Radio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festiwal w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Odliczamy, kochani, 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. No, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Piękny dzień, sobota, czas na miejsce 10 naszej listy przebojów. Dyżurny Komendy Powiatowej w Płońsku, słuchajcie, otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy w miejscowości Podmarszczyn, donosi portal donald.pl. Na miejscu policjanci zastali kobietę, która zgłosiła sytuację, a następnie wskazała im także kierunek ucieczki podejrzanego. Jak czytamy, funkcjonariusze zauważyli na polu zboża wystającą ponad łan głowę mężczyzny. Jak ustalił nasz reporter, próbował ukryć się w polu dzięcieliny. Także nic dziwnego, że złapała go przysłowiowa pała. Znaczy wymiar sprawiedliwości.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Jeśli takie numery zabieracie ze sobą w weekend do samochodu, to nawet polskie kręte i skomplikowane drogi stają się nie tak dziurawe, nie tak pokancerowane i znacznie bardziej proste. I potwierdza to 9 na 10 dyrektorów Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Tomasz Ambroż-Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący w Śniadaniu Styranego. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Ja już za chwilę powiem wam, co znajduje się na miejscu 9 naszego zestawienia największych absurdów. Powiemy o tym, co od Janie Pawla się w Świebodzinie. Także jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka festiwalu.

0: Sami Lejs.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop kafe.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
10: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
11: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego w Antyradiu. Miejsce 9 naszej listy, łamiąca wiadomość z przedostatniej chwili. Słuchajcie. Złodziej paliwa uciekał z poszukiwaną dziewczyną. Uderzył w radiowóz i próbował zjechać po schodach, donosi portal kryminalki.pl. Pościg rozpoczął się w Świebodzinie, a zakończył w Zielonej Górze. Czytamy. 33-letni kierowca podejrzewany o kradzieże paliwa nie zatrzymał się do kontroli, uciekał drogą ekspresową, uszkodził radiowóz, a na końcu próbował zjechać po schodach. W samochodzie była 19-letnia pasażerka, która była poszukiwana i miała przy sobie narkotyki. No od kiedy to w Świebodzinie od Janie Pawlają się takie akcje, zapytacie? Ponoć do podobnych wypadków dochodziło już nawet 3 lata przed Chrystusem.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Już za chwilę news z cyklu Jak internetowe portale objaśniały mi świat w śniadaniu u Styranego, na które zaprasza oczywiście i niezmiennie wasz styrane życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn, bo każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Kochani, jak zwykle podczas śniadania u Styranego na stół wjeżdżają najbardziej wyborne mięsiwa, świeżo wyciskane soki, mocno zmrożone, najlepsza kawa, to oczywiście serwujące jecie sobie we własnym zakresie. Ja natomiast prezentuję porcję 10 największych absurdów. I już za chwilę będzie miejsce 8 naszej listy przebojów, ale jeszcze nie teraz. Na razie uzbrójcie się w cierpliwość i nigdzie nie oddalajcie się.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Era. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
20: Skoda.
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
22: Carrefour w sumie najlepszy jest.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
4: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Absolutnie uwielbiam ten numer, nic na to nie poradzę, ale nic dziwnego, w końcu słuchacie Antyradia i bardzo dobrze. Lepiej nie kręcić gałką na radioodbiorniku, bo najlepszy rok gra tylko i wyłącznie w Antyradiu, u nas również klasyka rocka i śniadanie u Styranego. Czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambroży Obertyn, to ja jestem waszą Audrey Hepburn. Do godziny 14:00 późne śniadanie u Styranego. No ale zbliżają się urlopy, zbliżają się wakacje, także cieszcie się tą późną przekąską intelektualną, między innymi. Ja odliczam oczywiście 10 największych absurdów minionego czasu. Teraz miejsce 8, czyli news z cyklu Jak internetowe portale objaśniały mi świat. Otóż portal WP Kobieta ostrzega: myjesz głowę nad wanną? Fizjoterapeuta jasno, czym to grozi. No cóż, ja w moim życiu obejrzałem sporo filmów z udziałem fizjoterapeutów i różnych pielęgniarek i chyba się domyślam.
0: Aha. Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Późne śniadanie u Styranego, późne czy wczesne, warto je skonsumować, bo pamiętajcie, że śniadanie obok podwieczorku, obiadu i kolacji to najważniejszy posiłek dnia. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz Styrany życiem prowadzący. Ja odliczam 10 największych absurdów. Już za chwilę łamiąca wiadomość dotycząca tak zwanej drugiej armii świata. Tu na marginesie ciekawostka. Nazwa druga pochodzi od dwójki, ponieważ dysponują sprzętem wykonanym z gówna i patyków. O kogo dokładnie chodzi? Być może się domyślacie. A o co chodzi w tym wydarzeniu? O tym będzie już za moment.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na Paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
7: MediaMarkt. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nie, Pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Let's go!
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
7: MediaMarkt.

0: sportowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
7: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Późne śniadanie u Styranego. Tomasz Ambroży, Obertyn. Ja jestem z wami do godziny 14. I oczywiście na stół, na śniadanie wjeżdżają parujące, gorące absurdy, które układam w formę listy przebojów 10 największych absurdów. Miejsce 7 naszej listy, łamiąca wiadomość dotycząca tak zwanej drugiej armii świata. Nazwa druga pochodzi oczywiście od tak zwanej dwójki, ponieważ dysponują sprzętem wykonanym z gówna i patyków. Ale ad rem, kochani. Portal Donald.pl donosi: z Rosji okazało się, że 170 ton konserw premium, które trafiały do żołnierzy, miały skład jak karma dla kotów. Przeciwko zaistniałej sytuacji protestuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Posiadaczy Kotów. Uważają, że to jednak nieludzkie podawać kocie żarcie świniom.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: nadanie ustyranego w Amtyradiu.
1: 10 największych absurdów prezentuje wasz styrane życiem prowadzący Tomasz Ambroży-Obertyn w śniadaniu ustyranego. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze. Miejsce szóste naszego zestawienia w Korei Południowej, słuchajcie, czyli tej dobrej, demokratycznej. Powstają aplikacje, w których można zamówić żarcie na niby, tylko po to, żeby podnieść sobie poziom dopaminy. Zyskują popularność głównie wśród przedstawicieli pokolenia Z. Użytkownik przegląda menu, wypełnia koszyk i symuluje złożenie zamówienia, którego w rzeczywistości nie finalizuje. Za pośrednictwem strony może nawet śledzić kuriera, który tak naprawdę też nie istnieje. No, na przełomie lat 80. i 90. też mieliśmy coś podobnego. Nazywało się to oglądanie plakatu reklamowego na wystawie w spożywczym.
0: Śniadanie ustyranego w Amtyradiu.

0: is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festiwal w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
20: Notino. Today is yours. Feel good.
21: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
22: Skoda.
23: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
24: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Let's
5: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
22: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

Oasis. Editors. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, czyli śniadanie u Styranego, serwuje jak zwykle wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. No każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Ja do godziny 14, bo to późne śniadanie, prezentuję porcję 10 największych absurdów minionego tygodnia w formie listy przebojów. Miejsce 5. Moje okolice w Parku Brudnowskim na warszawskim Targówku, słuchajcie, działa, można z niego korzystać, tak zwany naturalny plac zabaw. Składa się on z kilkunastu okorowanych pieńków, kłód oraz głazów. Generalnie wygląda, jakby ktoś porozrzucał odpadki z tartaku. Projekt sfinansowano z budżetu obywatelskiego, a realizacja kosztowała bagatela 500 000 zł. No cóż, jeśli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy, nazwa Brudno ewidentnie zobowiązuje.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Gadanie ustyranego w Amteradiu.
1: Kochani, jeśli nastawialiście budzik na godzinę 7, to prędziutko, bo już dawno po godzinie 10. Śniadanie, późne śniadanie ustyranego serwuje was styrany życiem prowadzący Tomasz Amborozy Obertyn. Ja, jak zwykle, odliczam 10 największych absurdów, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu i nie tylko w naszym uniwersum obłędu. Powolutku zbliżamy się do strefy medalowej, co będzie na miejscu 3, 2 oraz 1 naszego zestawienia. Tego dowiecie się już wkrótce, także bądźcie cierpliwi, zostańcie przy głośnikach, a tymczasem jeszcze tuż za pudłem, miejsce 4 naszej listy przebojów. Parytet dobrych wiadomości, tym razem ze świata ekologii. Jak donosi portal Donald.pl, projekt zazieleniania Sahary przyspieszył, od kiedy pomagają żółwie. No, podobno ogarniają wszystko szybciej niż rządy, organizacje czy urzędnicy.
0: Śniadanie ustyranego w Amteradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Późne śniadanie u Styranego trwa i trwa. Mać w Antyradiu, Tomasz Ambroży Obertyn, czyli wasza Audrey Hepburn na miarę naszych możliwości. Odliczam od miejsca 10 do 1. Lista przebojów największych absurdów. Miejsce 3. Spółka Electromobility Poland, słuchajcie, która miała stworzyć polski samochód elektryczny, otrzymała już 4,5 miliarda ze środków KPO na budowę hubu elektromobilności. Przypomnijmy tylko, że 9 lat temu Mateusz Morawiecki obiecywał, że do 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć 1 000 000 samochodów elektrycznych. Prace nad Izerą nie wyszły jednak poza stworzenie makiety. No cóż, można powiedzieć, że rozwój polskiej elektromobilności do niedawna stał na krawędzi przepaści. Ale wpompowanie 4,5 miliarda to prawdziwy krok naprzód.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego, późne śniadanie u Styranego, wyjątkowo w tę sobotę. Nie, wciąż trwa i trwa mać, wasz Styrane życiem prowadzący. Ja oczywiście serwuję porcję 10 pysznych, gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Podaję je na stół w formie listy przebojów, listy największych absurdów. Od miejsca 10 dotarliśmy już do miejsca 2. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nie wiem czy słyszeliście, opracowują polską odmianę imbiru. Tak, tak. Będzie ona mogła być uprawiana w suchych regionach kraju, takich jak Wielkopolska czy Dolny Śląsk. Trwają zaawansowane prace naukowo-badawcze, czytamy. No, jak udało się ustalić naszym reporterom, na razie wciąż jeszcze wychodzi bimber, ale nie tracimy nadziei.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Późne śniadanie smakuje najlepiej, zwłaszcza kiedy na stół obok wybornych mięsi świeżo wyciskanych soków mocno zmrożonych wjeżdża pół misek pysznych, gorących, parujących bzdur, czyli 10 największych absurdów, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. No i kochani, w naszym dzisiejszym późnym śniadaniu u Styranego dotarliśmy wreszcie do miejsca pierwszego. Wiadomość z przedostatniej chwili. Według najnowszego sondażu prawie połowa Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę pierwszego kibica RP Karola Nawrockiego. Odpowiedź zdecydowanie dobrze wybrało 24,9% ankietowanych, a raczej dobrze 23,2% uczestników sondażu. Zdania w tej kwestii nie ma jedynie 4% ankietowanych. No, badanie zostało przeprowadzone metodą sondy ulicznej na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. Pytania brzmiały: za kim jesteś, daleko cię znajdę oraz...
2: Edy, wyjść nie może, sraj na legię, to pomoże?
3: Arka, gdynia, kurwa, świnia?
2: Ustawka! Za 5 minut przymala.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: No i tym przepięknym kawałkiem dobiega końca kolejne śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Wasza Audrey Hepburn, czyli Tomasz Ambrozu Obertyn, ja już się odmeldowuję, ale Antyradio nie przestaje grać, nigdy nie przestaje grać 24 godziny na dobę. Tylko u nas macie najlepszy rok na świecie, także tego się trzymajcie. Słuchajcie nas na okrągło, słuchajcie również pary z głośników od 16 do 20, od poniedziałku do piątku, na którą zapraszamy ja, Sandra Hajduk-Popińska i ja, Tomasz Ambroży Obertyn. Do usłyszenia w poniedziałek. No i oczywiście miłego weekendu. Bawcie się niegrzecznie. Niech rok będzie z wami. Buźka, cześć.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na dzień ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
15: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.

Dzisiaj sobota, 20 czerwca, to już końcówka wiosny 2026 roku. Przy mikrofonie wita się z Wami Bartek Senowiec. Zapraszam do 18 na wszystkie strony rocka w Antyradiu, czyli bardzo rockowe popołudnie. Przed chwilą Foo Fighters z nowym kawałkiem Window, ależ niesamowity koncert panowie dali w poniedziałek na Narodowym. Byłem, widziałem jako jeden z nielicznych, mówiąc z przymrużeniem oka, fantastyczne rockowe show w wykonaniu Dave'a Grohla i ekipy, więc jeśli zawahaliście się w sprawie tego koncertu i nie pojechaliście na niego, to niestety jest czego żałować. Ale Dave Grohl zapowiedział na scenie, że Foo Fighters wrócą niebawem do Polski, więc będzie jeszcze szansa nadrobienia zaległości. Teraz Linkin Park na antenie Antyradia. Oni też mogliby do nas wrócić na jakiś koncert.

Wiecie, trwa w Antyradiu tydzień z Jarocin Festival, w którym rozdajemy karnety na ten kultowy festiwal skupiający się wokół polskiego rocka. Tym razem zagrają na nim m.in. Strachy na Lachy, Krzysztof Zalewski, Republika. Tak, tak, Republika zagra znowu koncert i to w Jarocinie. Będzie można posłuchać tych wszystkich kultowych kawałków na żywo podobnie. Do tego m.in. Bakszysz, Varieté czy Hołk, a zatem cała masa świetnych wspomnień sprzed lat. Zostańcie z Antyradiem, karnety zacznę rozdawać po 15.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: A, ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Hej, zwrotu mocni!
16: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
17: szklana
16: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
18: Zrobią z nas nowe opakowania.
19: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
16: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
21: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
22: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
23: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
28: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Formacja Kaleją z kawałkiem Rock and Roller to za nami. Tymczasem po latach milczenia zdaje się, że powróci grupa Fade No More. Zespół na swoich mediach społecznościowych po prostu umieścił taką grafikę, na której jest logo Fade No More, zdjęcie publiczności oraz napis 2027, więc nie trudno zacząć podejrzewać, że to oznacza, że w przyszłym roku Fade No More powróci do grania koncertów, co byłoby niezwykle fajną informacją, zważywszy na fakt, że od 2016, czyli już ponad 10, czyli równo 10 lat, ale w przyszłym roku ponad 10 lat, legendarna kapela jest nieaktywna. Trzymajmy kciuki za ich powrót.

0: A pan ofertę Agaty, zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
16: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

Za nami nowy kawałek grupy Greta Van Fleet. Piosenka nazywa się Play Your Games. Wszystko wskazuje na to, że doczekamy się następcy ostatniego krążka Grety, czyli płyty Starcatcher, która wyszła już 3 lata temu. Podobno inspiracją dla tego nowego utworu Play Your Games było jedno z najstarszych dem nagranych przez grupę. Muzycy odnaleźli je podczas przeglądania swoich archiwów, no i dzięki temu ta piosenka nawiązuje do początków działalności Grety Van Fleet i pierwszych lat spędzonych w rodzinnej miejscowości w stanie Michigan. To była nowość, teraz sięgnijmy po klasykę. Bartek Synowiec, zapraszam.

A oto i zdobywcy Fryderyka w kategorii najlepszy album Metal 2025. Przejdźmy do czegoś, co zapowiadałem przed godziną 15. Mam do oddania dwa podwójne karnety na tegoroczny Jarocin Festiwal, który odbędzie się w dniach od 16 do 19 lipca. Jak zwykle będzie można na nim zobaczyć śmietankę polskiej sceny rockowej, ale w sumie nie tylko rockowej, ogólnie alternatywnej. W składzie m.in. Strachy na Lachy, Seed Drinkers, Bakszysz czy Hołk, też wracający po latach. Jak wiadomo, Jarocin to miejsce narodzin wielu legend polskiej sceny, wielu wspomnień z lat 80. czy 90. No i można do nich dołożyć tegoroczne, zdobywając karnet w Antyradiu, no ale trzeba zagrać w moją grę, która polega na dokończeniu zdania. Gdyby nie Jarocin, to... I tu już wasza fantazja może zacząć czynić cuda. Dokończcie zdanie. Gdyby nie Jarocin, to... I dajcie sobie szansę na wygranie podwójnego karnetu na tegoroczną edycję kultowego polskiego festiwalu. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Czekam na was.

0: everybody. This is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly,
5: słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00
4: i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
20: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron

Andreas de Roca, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Am de radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Jako pierwszy kawałek The Boys of Summer wylansował Don Henley, czyli pan, którego znamy doskonale z formacji The Eagles, tam grał na perkusji, tam też śpiewał, a po latach wzięli się za ten numer panowie z formacji The Ataris i przerobili go na punkrockową nutę, co słyszeliśmy przed chwilą na antenie Antyradia. The Boys of Summer to jeden z największych hitów lat 80. A propos Summer, no to jutro o tej porze będziemy mieli już astronomiczne lato, ono ma się zacząć 21 czerwca, czyli właśnie jutro o 10:26. Kalendarzowe oczywiście zacznie się w poniedziałek, bo poniedziałek to 22 czerwca.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na

0: Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: I to jest piękna gra.
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Uwaga, super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Volbeat.

0: Sunrise Avenue. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

Kilkanaście dni temu grupa Perfect Circle dała fantastyczny koncert na warszawskim Torbarze. Świetny klimat panowie zrobili, aranżacja sceny była super, gra świateł, muzyka. No i stojący gdzieś w cieniu na tej scenie Maynard James Keenan, wydobywający z siebie ten magiczny głos. Za nami nowy numer, a Perfect Circle nazywa się Starless. Jego też panowie zagrali na żywo w Warszawie. Czekamy już teraz tylko na nową płytę A Perfect Circle. Bartek Synowiec, kłaniam się, to są wszystkie struny rock Avanty Radio.

Deftones też umieją w covery i to jak? W końcu wydali kiedyś płytę wypełnioną wyłącznie coverami i wśród nich był ten numer Drive, czyli cover formacji The Cars. Z tego co pamiętam, to ten album cover z Deftonesów zaczynał się właśnie od tego kawałka. Tymczasem przypominam, że mam dziś do rozdania dwa dwuosobowe karnety na Jarocin Festival, który już za miesiąc, wiadomo w jakiej miejscowości. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania: gdyby nie Jarocin, to... I tu można puścić wodze fantazji, pomyśleć o tym, jak dużą rolę w polskiej kulturze odegrał festiwal w Jarocinie i napisać, co by było, gdyby go nie było. Bartek@antyradio.pl, tu czekam na wasze zgłoszenia. Gdyby nie Jarocin, to... No i tu już wasze zadanie, żeby dokończyć to zdanie.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na...

0: taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Formacja Kiss w Antyradiu. Tymczasem w środku tygodnia pojawił się w sieci trailer niezwykle wyczekiwanego przez wszystkich filmu. I naprawdę mam na myśli wszystkich, bo tę serię filmów kochają zarówno dzieci, jak i dorośli, a mówię tu o Shreku. W sieci pojawił się pierwszy polski zwiastun Shreka 5. Po 16 latach od ostatniej wspólnej przygody Shrek i Osioł ponownie wyruszą w podróż. No i opublikowanie zwiastuna wywołało niemałą dyskusję w internecie, głównie związaną z obsadą polskiego dubbingu. Przyzwyczailiśmy się już do Zbigniewa Zamachowskiego jako Shreka i Jerzego Sztura w roli osła, ale w zwiastunie Shreka 5 zabrakło obu panów. Jednego z przyczyn oczywistych, ale to nie oznacza, że ich głosy nie pojawią się w samym filmie, bo zwiastuny animacji często powstają wcześniej niż nagrania dubbingowe docelowej wersji, więc wielce prawdopodobne, że Zbigniew Zamachowski jednak powróci jako Shrek, a w roli osła ma się pojawić Maciej Sztur, którego głos za sprawą sztucznej inteligencji ma być upodobniony do głosu jego ojca. Ale jak będzie ostatecznie, przekonamy się dopiero za rok. Premiera Shreka 5 zapowiedziana jest na 30 czerwca 2027.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale

0: złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
16: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Evanescence.

0: Las de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

The Rolling Stones i krasowy blues w kawałku Rough and Twisted. Fantastyczny numer zapowiadający nadchodzący nowy krążek Stonesów. Ten krążek będzie nosił tytuł Foreign Tongues. Na początku lipca się pojawi, czyli już niedługo, bo dzisiaj sobota, 20 czerwca, ostatni dzień astronomicznej wiosny. Słuchajcie Wszystkich Strun Rocka w Antyradiu. Bartek Synowiec, kłaniam się.

Przypomnienie o karnetach do Jarocina. Mam do oddania dwa dwuosobowe karnety na cały festiwal. On się odbędzie od 16 do 19 lipca. Bardzo dużo gwiazd polskiego rocka i alternatywy do zobaczenia w tym miejscu, plus projekt Moja Krew, Twoja Krew. Tutaj dużo będzie się działo wokół formacji Republika. No i sama Republika też zagra w Jarocinie. A pytanie konkursowe, a właściwie zadanie konkursowe brzmi: dokończ zdanie, gdyby nie Jarocin, to... No i tu należałoby wymyślić coś, co pomoże wam wygrać podwójny karnet na Jarocin. Bartek@antyradio.pl to mój mail. Gdyby nie Jarocin, to jest zdanie do dokończenia, a to zadanie konkursowe powstało oczywiście ze względu na wielkie znaczenie Jarocina dla polskiego rocka i dla polskiej muzyki. Tutaj można pomyśleć, co by było, gdyby ten festiwal nigdy nie powstał. Może by nie było tak kolorowo, a może wręcz przeciwnie, to już zależy od was. Bartek@antyradio.pl to mój mail.

0: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
1: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
3: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
13: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
23: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
0: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Ghost w coverze znanego sprzed lat hitu Pet Shop Boys, It's a Sin, a ja się nazywam Bartek Syn, owiec i dzięki za dzisiejsze wszystkie struny rocka. Zostało mi jeszcze rozdanie karnetów na Jarocin Festival, co uczynię zaraz po przeczytaniu wszystkich waszych maili, których przyszło bardzo dużo do mnie na maila bartek@antyradio.pl. Bądźcie zatem cierpliwi. Do usłyszenia. Dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Cześć.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7-Up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,20.

0: To nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
0: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

de roca в Антирадио. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: No to zaczynamy wspólne pielgrzymowanie. Pielgrzymi Tilaw na antenie Antyradia. Dzień dobry, Paweł Chowaniec. Lato przed nami, upały z nami. Dzisiaj poszukamy gorących miejsc, no bo w myśl zasady klin klinem. O Jarocinie będzie, a ja będę do godziny 20:00 chowany. Zapraszam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Będzie za niecały miesiąc działo się festiwalowo przez 4 dni. Od 16 do 19 lipca na dwóch festiwalowych scenach wystąpi prawie 50 artystów. No, będą reprezentować różne gatunki, style. Tak będzie w Jarocinie. Przed nami Jarocin Festival, a tam występy m.in. Acid Drinkers. Będzie także Spięte, Deserter, Happy Set, Lejanerka, WW, Zalewski i Republika. O tym koncercie za chwilę Państwu więcej opowiem. A propos zaproszeń, no mamy w tym tygodniu zaproszenia na festiwal. Jutro w niedzielę również będą do wygrania. Oj, coś tak zabrzmiało i zagrzmiało na antenie, ale my otwieramy drzwi na to.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Antyradio.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Rammstein Du Hast, pamiętany koncert w Chorzowie w Kotle Czarownic z trzęsieniem ziemi w tle. A to będzie z pewnością bardzo pamiętany koncert, koncert Republiki. Wystąpi Republika w ramach projektu Moja Krew, Twoja Krew na Jarocin Festival. Pod szyldem Republika występujemy bardzo rzadko i tylko przy niezwykłych okazjach. Taką właśnie jest 40-lecie filmu Moja Krew, Twoja Krew, tak mówił gitarzysta zespołu Zbigniew Krzywański. Tak będzie. A teraz Kings of Leon, Sex on Fire będzie.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Children of the Revolution i T-Rex na antenie Antyradia. Za oceanem trwają Mistrzostwa Świata. Jedna informacja mnie trochę rozbawiła a propos muzyki i forsy. Alex James, basista Blur, ujawnił, że współtworzony przez niego piłkarski hymn Vindaloo podczas Euro 2024 zarobił więcej niż cały katalog nagrań jego macierzystego zespołu. No i gol!
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja.

0: Lidze w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Europe One on One. Chowany, witam ponownie. Minęła 19, przed nami najlepszy rok na weekend. Dobre sobotnie popołudnie. Rok, proszę państwa, konserwuje i dobrze wpływa. Naprawdę. Ja za chwilę udowodnię. Teraz blondyna, proletariat z ptakiem też nam się pojawi. Do 20:00 Chowany, zapraszam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Streets of Minneapolis i Bruce Springsteen. Rock konserwuje, a kult jest dowodem. Ostatnio wznowił zespół koncerty, no po chorobie Kazika. 13 czerwca byli podczas Dni Ursynowa, no to był zaledwie trzeci występ od ubiegłorocznych zdrowotnych przejść Kazika. Widać, że powrót na scenę służy, jest uśmiech, forma, energia i tak trzymać i ja trzymam kciuki. A teraz wypuszczam baranka kultowego.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że pokiwałem ostatnio głową z uznaniem, kiedy zobaczyłem pewne wideo i trochę się wzruszyłem. Zobaczyłem wideo z brytyjskiej telewizji dokumentujące występ Metallica i Marian Faithfull, artystkę, którą także uwielbiam. Pewien kanał opublikował niedawno odnalezione nagranie z 1997 roku z występem Metallica i Marian Faithfull, metalowy zespół, no i ta gwiazda brytyjskiej sceny wykonali oczywiście utwór The Memory Remains i to było naprawdę fantastyczne przeżycie. Polecam gorąco Państwu. A teraz Stonsi, czekamy na nowe dzieło w lipcu.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Ja mówiłem o Jarocin Festival troszeczkę, a pan Krzysztof mi napisał, co w sobie ma Jarocin Festival? To, co każdy rock'n'rollowiec lubi najbardziej. Seks, wino i konserwy. Coś w tym jest. Za chwilę 20. Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno po godzinie 20. Ja życzę państwu miłego weekendu. Paweł Chowaniec, do usłyszenia.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost.

0: produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi...

Dzień dobry, witam was bardzo gorąco w 531 wydaniu Zaraz Będzie Ciemno, a przywitał nas zespół Archive 2017 rok i pomyślałem sobie, że to będzie idealny wstęp do muzyki, którą dzisiaj będziemy prezentowali, takiej bardzo różnej. Nie zaprezentujemy dzisiaj muzyki, która będzie brzmiała na najpiękniejszym festiwalu świata. Ta muza pojawi się za tydzień, bo to będzie także prezentacja ostatnich dwóch zespołów, które zagrają na dużej scenie. Bardzo zapraszam do słuchania. Dzisiaj zaprezentujemy wam trzech kolejnych gości, czyli w ten sposób poznacie cały skład Akademii Sztuk Przepięknych, która to Akademia będzie w roli głównej naszych rozważań, bo już 20 lat jak zapraszamy was na spotkania, które 20 lat temu w rozmowie z Wojtkiem Morawskim, Zbyszkiem Hołdysem i z mojej osobie na ulicy Niedźwiedzia, tam gdzie była Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w moim niewielkim pokoiku zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy by jeszcze coś zrobić na festiwalu, co byłoby takim elementem składowym całego pomysłu wtedy festiwalu, który się nazywał Przystanek Woodstock. Powstał z emocji, powstał z pomysłu bardzo luźnego, ale od samego początku po dzień dzisiejszy zrzesza te wszystkie pomysły w jedną ogromną pakę, gdzie wszyscy razem ten festiwal tworzymy. I mało tego, przez te 31 lat, bo teraz będzie 32 edycja tego festiwalu, nie pękliśmy i nie prowadziliśmy biletu. Nie jest to impreza biletowana, gdyby ktoś nie wiedział, a wydaje się, że to takie jest wszystkim znane. Otóż nie. Rozmawialiśmy dosłownie kilka dni temu z osobą związaną z dużą firmą. Rozmawialiśmy o ewentualnej współpracy i ta osoba, która się zajmuje marketingiem, zadała nam takie nieśmiałe pytanie, czy jest możliwość, żebyśmy załatwili jej bilety na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Nawet się zastanawialiśmy, czy ich nie wydrukować specjalnie dla tej osoby, aby miała tą satysfakcję, że dostała je od nas. Nie, biletów nie ma. I myślę, że chcemy podtrzymać tę ideę, która daje nam taką ulgę, ogromną ulgę. Bilet to jest zobowiązanie, bilet to jest w pewnym sensie także jakaś moc, która jest w posiadaczu biletu i mówi: o, nie podobało mi się, ojej, chyba będę drapał zwrot pieniędzy. Tutaj jest tylko wasza wola i wasza decyzja. Jadę na festiwal, nie jadę. Jeżeli jadę, biorę go takim, jakim jest. I za to wam dziękujemy, bo dotychczasowe ogłoszenia budzą bardzo dużo dobrych emocji. No i za tydzień już postawimy kropkę na D. Moi drodzy, Archive, ale za moment teraz nasza zagadka, bo to oczywiście tradycja. zbc@antyradio.pl. Kto i kiedy zagrał tak na najpiękniejszym festiwalu świata, a więc podajcie swoje odpowiedzi. Uwielbiamy, jak czytamy w trakcie jeszcze audycji rozwiązanie, bo jak je czytamy w trakcie, to znaczy, że nie jest to prawidłowa odpowiedź. A o czym będziemy rozmawiali? Najpierw zagadka, a później wracamy do tematu związanego z Akademią Sztuk Przepięknych. Jeszcze raz, witamy serdecznie. Jeżeli gdzieś pada, to ma padać. Niech sobie popada. Niech ta ziemia przyjmie trochę wody. A później niech nas raczy zielenią, przyjaźnią, dobrą atmosferą i dobrą pogodą. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? zbc@antyradio.pl.

Știi că dacă zagrau na najpiękniejszym festiwalu świata, ZBC Małpanty, radio.pl, wyciszyłem, a nuż się przedstawił i wtedy będzie po zagadce. Basia Skrosna Odrzańskiego zaczęła bardzo spokojnie. Dobry wieczór. Witam bardzo ciepło prezesa Chodorano i was, kochani. Czyli jesteście wszyscy jeszcze dodatkowo powinitani. Spotkanie z księdzem Janem Kaczkowskim. Użykł mnie swoim ogromnym dystansem do siebie, specyficznym humorem, empatią, bezkompromisową szczerością. Nie bał się wejść na ciężkie tematy, na przykład o Kościele Katolickim. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Marek Złowicza. Jurku, dziękuję za pokazanie projektu karty festiwalowi. Jak zwykle ładne cacko, a wiadomo, kiedy będzie można zamawiać. I tym samym już wiecie, o czym będziemy mówili. 20 lat, jak Akademia Sztuk Przepięknych jest i także była podczas pandemii, kiedy robiliśmy ten niesamowity festiwal w Wielkiej Hali. Oby to się nigdy już nie powtórzyło, ale zrobiliśmy. I także tam mieliśmy gości, zgodnie z tym rytuałem, że spotkamy się na Akademii Sztuk Przepięknych w namiocie, gdzie jest mała scena tylko z nazwy. I dzisiaj będziemy mówili, pytali was o to jedno spotkanie, które zostawiło was najwięcej wrażeń, które pamiętacie, a przecież było ich bardzo, bardzo dużo. Wspomnienie wszystkich gości, jacy byli na ASP, tak sobie wypisałem szybko. Titus ze Sidrinkiem, Krzysztof Zalewski, Mela Kotelu, Katarzyna Nosowska, Maria Peszek, Michał Wiśniewski, Adam Małysz, Otylia Jędrzejczyk, Jerzy Dudek, Jan Tomaszewski, Mariusz Pudzianowski, Anita Wodarczyk, Janina Ochojska, Aleksander Doba, Marek Kamiński, Łukasz Orbitowski, Jacek Dukaj, pan generał Różański, Marek Kondrat, Bogusław Linda, Jerzy Sztur, Janusz Gajos, Joanna Kulik, Dorota Masłowska, Jerzy Bralczyk, Szymon Kołownia, Wojciech Mann, Martyna Wojciechowska, Adam Bodnar, Olga Tokarczuk, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Lek Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki był, Leszek Balcerowicz, Jerzy Buzek, Brysław Komorowski, Joachim Gauk, Maciej Sztur, ale nawet było dwóch panów Szturów, Artur Barcin, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Michał Żebrowski, Katarzyna Figura, Grażyna Turbiska, Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Kuba Wojewódzki, Tomasz Sekielski, Marcin Prokop, Dorota Wellman, Karol Paciorek, Janusz Głowacki. No to tylko tak, słuchajcie, wypisałem sobie szybko z tego, co tak miałem pod ręką, a więc zajrzałem na nasze strony, a przecież jeszcze było dużo, dużo więcej gości, być może wy będziecie ich wspominali w tych swoich opisach. Co do tematu audycji, to w pamięci zapadły mi, o, słownie trzy, ale pytamy o ten jeden, dobra, przeczytam. Spotkania z Dorotą Wellman z 2020 roku, z Dawidem Ogrodnikiem, dzisiejszym jubilatem, najlepsze życzenia z okazji 40 urodzin, Patrykiem Galewskim oraz scenarzystą filmu Johnny, Maciejem Kraszewskim z 2022 roku, oraz spotkanie z Miśkiem Figurskim z 2024, podczas którego musiałem lecić się po angielsku, bo czułem, że się zaraz rozkleję. Coś niesamowitego. Miśek Figurski, czyli nasz człowiek, który tutaj siedzi przy tym stoliku codziennie rano. Napisał Wirek spod Wadowic, jeszcze dodał, a miało być tylko trzy. Spotkanie z Markiem Kondratem nie przebije nic. Burning Spear, moi drodzy. Ja najpierw się posłuchałem przepięknie bojającego reggae muzycznego, abyście się mogli tak zastanowić. To jedno spotkanie na ASP, które po prostu was powaliło.

do festiwalu zostało już tylko 45 dni. Jutro, kiedy będziemy mieli naszą domową orkiestrę o 11 na Żywca, to już będzie tylko 44 dni. Na pewno takim szczególnym spotkaniem było to z Kasią Stoparczyk. Byłem na nim niespełna 3 miesiące po narodzinach naszej córeczki Emi. I gdy każdego dnia patrzę na MM, to zgadzam się z Kasią, której tak nam brakuje, że dzieci to najlepsze istoty na świecie. Dzieci równa się cała prawda o życiu i serce, które nam dorosłym dają i którego od nas pragną. Mocne wrażenie zrobiła na mnie też rozmowa z Michałem Figurskim. To była taka rock'n'rollowa podróż po życiu, muzyce, pasji do radia i nie tylko. Pozdrawiam, życzę jego polędrokowego i mundialowego wieczoru. Przemek Żmuda. Przemek, tak, podglądamy oczywiście. Telewizor włączony, więc nawet zobaczyliśmy Hiszpanów. Chyba nie mają najlepszej miny, 0-0, ale na tym polega Mundial 2026. Tu się naprawdę może dużo wydarzyć dziwnego i to jest cały też urok w tym. Dla mnie najważniejszym spotkaniem na ASP była rozmowa z Martyną Wojciechowską. Było to jedno z moich wymarzonych spotkań, ponieważ Martyna od lat jest moją inspiracją i wspaniale było widzieć, jak wielu festiwalowiczów przyszło jej posłuchać. Swoją drogą to był chyba rekord frekwencji spotkań ASP. Bardzo ci jestem wdzięczna, drogi prezesie, za spełnienie marzeń. W tym roku szykują się kolejne rozmowa ze Sławoszem, którego nie mogłem się doczekać, czyli z naszym astronautą. To dodaję od siebie. Pozdrowienia dla całej ekipy domowej orkiestry oraz fan-klubowi ZBC Ściskawa dla Hodora, Ania ze Szczecina. W pamięci zapadło mi kilka spotkań, między innymi spotkanie z panem Andrzejem Wajdą oraz spotkanie z moim ulubionym prezenterem Markiem Niedźwieckim, którego audycję słuchałem od wczesnych lat mojego dzieciństwa, oraz pana Bogusława Wołoszańskiego, którego mógłbym słuchać godzinami o historii XX wieku. Pozdrawiam Mario ze wsi Bogusa. Właśnie na tym polegają te spotkania, że nasi prowadzący otwierają się na różne opowieści, których myślę, że nawet nie mieli może zaplanowanych. Atmosfera jest tak fantastyczna i tak cudowna. I prowadzący, którzy najpierw przepytują, ale później dają duże pole do zadawania pytań przez was. W związku z tym zapraszam was, abyście wchodzili na nasze rolki, które teraz wam prezentujemy od jakiegoś czasu. Takie króciutkie, powyciągane. Zajmuje się tym Tymek, który u nas montuje materiały, też jest operatorem kamery. I to on wybiera takie momenty, które później przyjemnością się ogląda, kiedy się słucha panią Tokarczuk, kiedy się słucha Marka Kondrata, nie tylko z tej nauki języka angielskiego, ale także z różnych innych opowieści, i robi to niesamowitą robotę. Takie perełeczki, które dają dużo do myślenia. Oglądajcie, bo to istotnie brzmi. Dykanda, moi drodzy, 2025 rok, a po Dykandzie poznacie kolejnych naszych gości, którzy będą w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata, na Akademii Sztuk Przepięknych. To za chwilę.

0: Dikanta zagradzi 15 czerwca w Warblewie, 20 Milicz, 26 Józefów, Bratnie Dusze, Franciszkańskie Spotkanie Młodych, 27 czerwca w Będzinie, a 28 w Warszawie. Też będą grali w lipcu, ale to będziemy mówili dopiero jak będzie lipiec, moi drodzy. Przepiękne maile piszecie. Moim zdaniem, mimo że jestem osobą niekoniecznie wierzącą, spotkanie z księdzem Janem Kaczkowskim było bardzo wartościowe i po prostu ludzkie. Największe wrażenie zrobiła na mnie nie sama tematyka związana z wiarą, ale sposób, w jaki opowiadał odpowiadał na pytania publiczności. Jego odpowiedzi były szczere, pełne humoru i jednocześnie skłaniały do refleksji. Nie oceniał ludzi przez pryzmat ich poglądów, tylko starał się zrozumieć ich punkt widzenia. Szczególnie podobało mi się to, że nawet na trudne pytania odpowiadał w prosty i przystępny sposób. W jego wypowiedziach było dużo empatii, dystansu do siebie i życiowej mądrości wynikającej z doświadczeń pracy z osobami ciężko chorymi. Dzięki temu rozmowa nie miała charakteru kazania, lecz była otwartym dialogiem z publicznością. To spotkanie było dla mnie piękne, dlatego że przypominało, jak ważne są szacunek, uważność na drugiego człowieka i umiejętność słuchania. Niezależnie od wiary można było wynieść z niego wiele inspirujących przemyśleń dotyczących życia, relacji i tego, co naprawdę jest ważne. Mam parę typów, i to napisała oczywiście Paulina i chłopcy z deszczowego Łobza. Mam parę typów, napisał Jakub. Marek Kondrat, ksiądz Jan Kaczkowski, Artur Barciś, obaj Szturowie, Marcyna Wojciechowska, prezydenci Niemiec, Joachim Gałki, Polski, Bronisław Komorowski. To myślę, że to te, które bez wahania bym wymienił, jak ktoś by mnie zapytał. Praktycznie każdy go jest zaproszony, jeśli miał coś ciekawego do opowiedzenia. Publiczność też mogłaby się w ten trend zaliczać, ponieważ pytania tak skonstruowane, że niemal dziennikarsko. Każdy rok pokazał również różnorodność wyboru gości, ich niesamowitą elokwencję. Czekam na tegoroczne SP z utęsknieniem. Pozdrawiam, Jakub z Krakowa. Na mapce nie festiwalowej nie widzę, ale i domówkowej. Zaraz to sprawdzę, Jakub. Wydaje mi się, że powinny być te same aleje, które były rok temu. No i moi drodzy, w takim razie bam, bam, powiemy, kogo jeszcze zapraszamy na tegoroczne ASP, czyli kolejna trójka, i w ten sposób zamkniemy wszystkich gości. Jeszcze w dzisiejszej audycji przeczytamy o wszystkich. Gościem kolejnym będzie Marian Dziędziel, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów na ekranie od końca lat 60. XX wieku. Wieloletni aktor teatru imienia Juliusza Słowackiego, laureat polskich nagród filmowych Orły za rolę w Weselu. Znany z ról twardych, niejednoznacznych i bardzo wiarygodnych bohaterów, wystąpił w ponad 100 filmach i serialach. Odbędzie się spotkanie w czwartek, 30 lipca o godzinie 11. Kolejnymi gośćmi jest Zosia Zborowska, Wrona i Andrzej Wrona. Zofia, aktorka filmowa, serialowa, dubbingowa, osobowość telewizyjna. Andrzej, były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata z 2014 roku. Od 2026 roku zostali prowadzącymi polskiej edycji programu I Love Is Blind, czyli, moi drodzy, angażując się w akcje społeczne dotyczące zwierząt, adopcji psów, należą do tych par, które bardzo otwarcie mówią o rodzicielstwie i codziennym życiu rodziny. Spotkanie odbędzie się z tą dwójką 1 sierpnia o godzinie 11. I ostatnim gościem będzie bam, bam, Juliusz Machulski, jeden z najważniejszych polskich reżyserów i scenarzystów po 1980 roku. Twórca kultowych filmów Wabank, Seks Misja, King Size i Killer. Mistrz komedii z elementami satyry społecznej i politycznej. Jeden z nielicznych polskich reżyserów, których filmy regularnie oglądają kolejne pokolenia. Widzów, spotkanie odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 9. Nie przeczytałem prowadzących, bo to jeszcze jest ustalane, więc nie dostałem takie wiążącej wiadomości. Ale jeszcze raz, Marian Dziędziel, Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona oraz Juliusz Machulski. Słuchałem pana Juliusza, czyli Juliusza w zeszłym roku na otwarciu roku akademickiego w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i powiem wam, że cała filozofia przedstawienia tematu i opowiedzenia o tym w sposób tak niebywale piękny, no można porównać tylko z takimi krótkimi scenariuszami, jakby to był film, czyli Wabank, czyli Seks Misja. No po prostu tego się słuchało i tak do końca nie było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. A chodziło o to, żebyśmy się my, słuchacze, dobrze poczuli i wiedzieli, że ludzie, którzy tworzą, są ciekawym elementem naszego życia, bez którego byłoby nudno. Nudno i jeszcze raz nudno. W związku z tym myślę, że te spotkania będą miały niesamowity wymiar, będą miały niebywały niebywałą temperaturę, także dzięki temu, że jesteście wy, jak ktoś tutaj napisał bardzo pięknie, nie tylko goście, ale wy także jesteście tym bardzo ważnym, cudownym elementem. Troszeczkę tak powiem na przekór Mrozu 2025 w utworze Zanim spadnie deszcz. Mrozu, mamy go na razie pod dostatkiem i utrzymajmy ten dobry klimat budowania pięknego lata.
1: Ale z tego bam bam to chyba ci zrobię dżingla na przyszłość, wiesz?
0: Bam bam.
1: Bam bam.
0: Lecimy. Zanim

0: spadnie deszcz.
1: A więc podsumowując, czwartek 30 lipca o 9 rano Marzena Figiel-Strzała, 11 Marian Dziędziel, godzina 13 Agata Kulesza, piątek 9 rano Julia Szeremeta, godzina 11 Bartek Dajnowski, godzina 13 Radomir Wit, sobota godzina 9 Juliusz Makulski, godzina 11 Gosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, godzina 13 Sławosz Uznański-Wiśniewski. Zaczynamy wcześniej, po to, aby wcześniej zakończyć o godzinie takiej, gdzie nie musicie wstawać, aby biec na dużą scenę. Będziecie mieć czas i teraz uwaga, uwaga, uwaga, wszyscy, którzy zaczynają o 9 rano, Juliusz Makulski, Julia Szeremeta, Marzena Figiel-Strzała, nie mieli żadnych zastrzeżeń, a przecież godzinę później zaczynaliście w zeszłym roku, będą o 9, więc wy także musicie być, ale o to was pytaliśmy i w audycji zadaliśmy wam takie pytanie, czy dacie radę? Generalnie tam paru osób powiedziało, o Jezu, chyba mnie być musiał czajnik obudzić, gwizdek z czajnika, ale powiedzieliście, będziemy. Więc liczę na to, że będziecie. Kochany Jurze, wszystkie spotkania ASP, w którym miałam okazję uczestniczyć, były wyjątkowe i pozostawiły po sobie wiele inspirujących wspomnień. Każde z nich wnosiło coś wartościowego, skłaniało do refleksji, pozwalało spojrzeć na świat z innej perspektywy. Najbardziej zapadły mi jednak w pamięci spotkania z Markiem Kondratem, księdzem Janem Kaczkowskim oraz Martyną Wojciechowską. Były to rozmowy pełne autentyczności, mądrości i życiowych doświadczeń. Szczególnie poruszyły mnie ich szczerość, pasja oraz sposób, w jaki dzieli się ze swoimi przemyśleniami, historiami. To właśnie te spotkania na długo pozostaną w mojej pamięci jako jedne z najcenniejszych doświadczeń związanych z ASP. Ściskam przeogromnie Ania z rodzinką modelarzy. Modelarze wszystkich krajów, włączcie się. No, 50 tam, Aniu, jest gdzieś tam w tle, więc ściskamy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Poszło wszystko do ciebie tak, jak prosiłaś. Mi najbardziej w pamięci zostało spotkanie z Arkadiuszem Jakubikiem, ponieważ bardzo mnie interesowała jego kariera aktorska, przejście na muzyczną i bardzo ciekawą stronę i bardzo ciekawie o tym opowiadał, chociaż na mało spotkaniach byłem, bo albo zasypiałem, albo, aha, leczyłeś coś czymś, och ty. A tam strefa bez alkoholu i bardzo to dobrze, że sesu z Oławy to podajesz, to jest strefa bez alkoholu. Kolejnym oczywiście chyba najsławniejszym była nauka angielskiego z Markiem Kondratem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i pamiętajcie, że oprócz tego, że to jest strefa bezalkoholowa, to także wyłączamy telefony. Czułem się tam naprawdę z wielką kulturą. Wiele było spotkań, na których byliśmy w ASP, ale chyba najbardziej w pamięci zostało mi to jedno. Prezydentem Polski i Niemiec, kolejki przed wejściem, skrupulatne sprawdzanie każdego i z absolutnie niczym nie można było wejść, nawet z butelką wody. Zrozumiałe względy bezpieczeństwa. Widać było, że spotkanie z nami i cały festiwal zrobiło to na nich ogromne wrażenie. No i przybicie piątki z dwoma prezydentami niezapomniane. Ściskałem was wszystkich mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną. Uwielbiam ten numer instrumentalny. Guano Apes 2024.

No jest, ale to był taki instrumentalny numer, co do ASP, to skoro tylko jedno, to będzie to spotkanie z panią Marią Czubaszek. Poziom humoru i dystansu do siebie level 200%. To jest w ogóle kosmos, że tak wielu cudownych ludzi już nie ma wśród nas, a na nagraniach z ASP wciąż żyją, a nas nieustannie olśniewają swoimi osobowościami. Napisał Robert, hodowca pasi koników, jak o sobie pisze, i strzelając zagadkę, no, bardzo ją dobrze napisał. I Kri i Asia zaczęli od zagadki bardzo dobrze. Dzięki ogromne dla Zbyszka Hołdysa za pomysł ASP. Ile ta przestrzeń zmieniła na festiwalu, czynią go teraz tak bardzo wyjątkowym. Przez te wszystkie lata tyle ciekawych spotkań, aż trudno wybrać to jedno. Mój top to Jerzy Sztur, Asi Szymon Majewski. Hejka, hejka, tutaj honorowy dealer czekolady, jeśli chodzi o mnie, to tak często na spotkaniach z ASP nie bywałem, ale urzekł mnie swoją historią pan Michał Figurski. Jak i spotkania z Nonówką. A jeśli mogłem coś dodać, to 2 tygodnie temu pisałem z panem Krystianem Machinkiem bardzo mocną otwierawość i doskonale wie, co to znaczy hejt, gdy się pomaga. Krystian prowadzi swój portal na promienieni.pl i pomogą samosiołom, którą żyją w czarnobylskiej strefie zamkniętej. Ma nawet na YouTubie ponadgodzinne filmiki z akcji pomagania. Przeczytałem tak jednym tchem, czyli to są już jakby propozycje na to, co się może wydarzyć za rok. To także wy podajecie nam najróżniejsze typy i my na tym się bardzo, bardzo mocno pochylamy, bo to ma swój także niesamowity wymiar. Szanowny Jurku i Chodorze i słuchacze, najmile obchodzicie imieniny w dzień audycji. Dziękuję, że jesteście jeszcze niedługo dodatkowo rocznica ASP. Pozdrawiam, Jola z miejscowości Wysep. No pięknie, Jolu. Zamówię sobie życzenia. Życzę ci, Jolu, i wszystkim Jolom dzisiaj imieninowym także składamy moc całusów i tulenia do samego serca. Pasuje ten numer na imieniny Wielki Cień w Dolinie Mgieł 2017 rok.

Ja też najbardziej zapamiętałem spotkanie z twórcami filmu Johnny, bo to jedno z moich pierwszych KSM na moim pierwszym festiwalu i od razu czterech gości puszczony. Wtedy fragment filmu tak mi się spodobał, że udało mi się zachęcić do kinowego seansu moich rodziców, których bardzo ciężko zwykle tam zaciągnąć. Niezwykle też było spotkanie z Martyną Wojciechowską, siedziałem sobie w siódmym rzędzie, a potem widziałem ten widok z drona. Wow, pozdrawiam, Michał z Gdańska. Przyznałem, że na spotkanie ASP niestety ciężko mi było dotrzeć przez te moje 12 lat na festiwalu. Jednak nie mogłam przegapić rozmowy z Martyną. Od wielu lat imponuje mi jako kobieta, podróżniczka, a jej opowieści słuchałam z wypiekami zalana morzem łez. Co się spłakałam, to moje, a po spotkaniu na zapleczu ASP przypadkiem spotkałam panią Martynę w toalecie. Wilkiem pogamędziliśmy, do końca życia w serduchu będę nosiła jej jedną radą, którą wtedy mi dała. Ściska mocno Klementyna. A jeszcze Jakub policzył, od momentu powstania w 2006 roku ASP stała się drugim sercem festiwalu. W latach 2006-2005 odbyło się, uważajcie, 190 spotkań, 220 gości, w tym 7 gości zagranicznych. Coś niebywałego. Dzięki za tą policzałkiem. A ja przypominam, że Patrol, który już ma koszulki Patrol, jest po naszych egzaminach, czyli już byli na festiwalu albo ukończyli nasze szkolenia. Zapraszamy patrol@wosu.rg.pl, aby zgłaszać się już do grup, aby być na festiwalu. Tak samo Patrol Medyczny, wosu.rg.pl, pokojowy Patrol Medyczny. Także szukamy, jeżeli tylko macie ochotę z nami pracować w szpitalu polowym. Zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I dzisiaj powiedziałem, że nie będzie zespołu, które będą grały w tym roku, ale właśnie tutaj widzę, że jest Luk, Jesień Tańcu, 30 lipca, czwartek, na dużej scenie o godzinie 18:10. Wielkie widowisko z wizualizacjami. Widziałem, oglądałem w Japonii, tak się złożyło. Inny projekt, ale robi to wrażenie. Po prostu fantastyczny koncert. Szykuje się czwartek, 30 lipca, godzina 18:10.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.

0: prowadzi Jurek Owsiak.
1: Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, to jest dla nas zaszczyt tu być. To jest dla nas zaszczyt. W tym roku mija 5 lat.

2023 rok, na dużej scenie Lemon i tą piosenką przywitaliśmy się z wami wszystkimi w drugiej godzinie ZBC 531 wydanie. A Lemon swoją drogą 12 lipca Opole, od nowa festiwal i 31 lipca Mrągowo festiwal 12 godzin Serce Mazu, tak się nazywa ten festiwal. Jola zareagowała, chyba mi się w imieniu wszystkich Jol. Szanowny Jurku, bardzo dziękuję serdecznie za piękną piosenkę, ale jeszcze bardziej za przepiękne życzenia. Mnie zachwyciło spotkanie z Marią Pakulis, niezwykle ciepłą i mądrą osobą. To jak pięknie, wzruszająco opowiada o swoich doświadczeniach, w sposób wyważony, prawdziwy, niezwykle dyskretny. Opowiedziała o skrawkach swojego życia, nie zawsze łatwego. Kiedy tylko przyjechałem do domu, zakupiłem książkę Moja Nitka, którą serdecznie polecam. Spotkania na SP wzruszają, inspirują, czasami też właśnie rzucają nić, którą możemy złapać i zachować w swojej pamięci. Pozdrawiam, Ewa z Częstochowy. Pięknie napisałaś, Moja Nitka, którą serdecznie polecam. Spotkanie na SP wzruszają, inspirują, czasami też właśnie rzucają nić, którą możemy złapać i zachować w swojej pamięci. Pani Maria jest naszą sąsiadką na Kabatach i na bazarku się spotykamy. I to właśnie dzisiaj spotka Marię, która wręczyła jej książkę. Książkę przeczytaliśmy i natychmiast zadzwoniliśmy do Marii i zapytaliśmy się, czy byłaby naszym gościem na Akademii Sztuk Przepięknych. Pani Maria, tak jak tutaj pięknie to napisałaś, no pisze o sobie i mówi o sobie w sposób taki polski, nasz, zrozumiały, bo bardzo wielu z nas ma podobny jakby życiorys i podobne życie, kawał polskiego życia, tego jeszcze za czasów PRL-u. Najmilej obchodzicie imieniny w dzień audycji. Dziękuję, że jesteście i jeszcze niedługo dodatkowo rocznica SP u mnie zapadły w pamięci spotkanie z Szymonem Majewskim i pożegnanie Asi oraz moja rozmowa z Remigiuszem Rozem, ale wiele przepięknych spotkań mnie ominęło, między innymi z Markiem Kondratem, gdzie film Dzień Świra znam na pamięć, potrafiłem wyprzedzić każdą kwestię, jeśli ogląda film od początku do końca, kabaretem Hrabi, Martyną Wojciechowską itd. Mam nadzieję, że tegoroczne przypadną nam w mój gust. Pozdrawiam, Jola z miejscowości Występ. A więc jak powiedziałem, o 9 rano wstajecie i się nie ociągajcie, bo tam naprawdę będzie się działo bardzo dużo. W tym roku planujemy odwiedzić na SP Sławosza, mimo że nie śledziłem relacji puszczanych w internecie, to bardzo ciekawi mnie, jak wyglądało tam życie codzienne w zamknięciu przez tyle czasu w takim miejscu, Sesu z Oławy. Nawet mieli gitarkę Sesu, bo ja to śledziłem, śledziliśmy, ponieważ Sławosz wziął nasze złote serduszko numer 1 w kosmos, bo musiało być specjalnie sprawdzone przez cały komitet astronomów i właścicieli tej rakiety, ale sprawdzili, kazali bez szpilki, czyli żeby nie wpinać ją w nic, żeby nic nie przekuło. Chociaż przecież to nie był Zeppelin, który by się bał takiej dziurki albo iskierki. Ale poleciało, wróciło i zostało mega wylicytowane, za co bardzo, bardzo dziękuję. Ja słyszę po całą Alfa Blondie, moi drodzy. Peace in Liberia 2018 rok.

Starszy pan, ale jak piękny, jaką piękną sekcję miał, jak pięknie zaistniał na naszej najpiękniejszej scenie, najpiękniejszego festiwalu świata. Trudno na to odpowiedzieć, jeżeli chodzi o naszych gości i to jedno, jedyne, najważniejsze spotkanie. Marek Kondrat, Maria Czubaszek, Artur Barciś, ksiądz Boniecki, ale też wspaniale było posłuchać innych gości, to zawsze wspaniałe spotkania. Tyle gości ASP już nie ma wśród nas, a wspomnienia niech pozostaną zawsze w sercu. Profesor Lew Starowicz, pan Sztur, ksiądz Kaczkowski, a w tym roku Marian Dziędziel, wspaniale, wow, Juliusz Machulski, ale zestaw wspaniały w tym roku. Co będzie, jak nie będzie mnie, nie może być tam, nie może mnie tam nie być. A, nie może mnie tam nie być, dobrze. Tak nam opisała Kasia. No właśnie, żebyśmy mieli wszyscy w sercach, że musicie tam być, bo ASP to jest festiwal, festiwal. To jest coś tak pięknie żyjącego swoim bytem, a w tym roku prowadzący głównie dziennikarze TVN-u, i to my zapukaliśmy do TVN-u, czy nie zechcieliby nadać temu jeszcze większej takiej tuby, pokazywać to ASP, bo jest bardzo mądre, bo buduje tą społeczność obywatelską. I TVN odpowiedziało od razu, dobrze, spróbujmy to zrobić wszystkimi swoimi siłami. Więc wierzę w to, że także będziemy tą tubę rozsiewali po tych, którzy nie mogą do nas przyjechać, którzy być może śledząc, oglądając nawet fragmencik, pozostawią sobie w sercu to niesamowite wrażenie, jakie ASP ma na najpiękniejszym festiwalu świata. Jurko Naju, kochańszy, rozmowa twoja, Adama Bodnara w Kostrzynie w 2019 roku, podsumowujące akcję Hejt mi nie gra. 10 dni potem, jak w Białymstoku na pierwszym Marszu Równości, wielotygodniowy hejt zamienił się w fizyczną przemoc i licznych rannych oraz traumatyzowanych. Nigdy nie byłam tak blisko śmierci, więc za wasze rozważania były ogromnie aktualne i też terapeutyczne. Chris Nidental, fotoreporter, autor słynnego zdjęcia ze stanu wojennego z czołgiem przed kinem Moskwa, grającym film Czas Apokalipsy, nieprawdopodobnie piękny, wrażliwy, świadomy, skromny człowiek. Kocham was, Pacia Alaninora, buziaki dla Chodora. Pacia, to nie był czołg, tylko to był wóz bojowy, tak zwany Scott, ale istotnie cała reszta się bardzo dobrze zgadza. Chris Nidental, mega skromny człowiek. Tak jak stał, potem poszedł tłum z małym aparatem fotograficznym, robiąc zdjęcia, tak jak on to potrafi, tego, co się działo na najpiękniejszym festiwalu świata. Siema, chłopaki, spotkanie na SP zapadających pamięć było wiele, nie da się wymienić jednego, każdy jest inny. Wspomnę między innymi o spotkaniu z Kasią Nocowską, Martyną Wojciechowską czy niezapomnianą Kasią Stoparczyk, która w niezwykły sposób rozmawiała z dziećmi, a dorosłym potrafiła przypomnieć o ich dziecięcej wrażliwości. Napisał Paweł z Krakowa. Bardzo miło było w naszej pamięci, zapisało się spotkanie z panią Joanną Kulik w Warszawie, po którym były Jurku wspólne pierwsze przytulasy z tobą, podpisanie książki o Woodstocku oraz twoje słowa do naszej córki. To są twoi rodzice? Zgłoście to gdzieś. Pozdrawiamy serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. To było to spotkanie halowe, pandemiczne. I mam nadzieję, że już dogadaliśmy, że pani Joanna Kulik, Joasia Kulik, będzie za rok. Nie udało się w tym roku z różnych względów, ale za rok, Joasia, bardzo chce być razem z nami. Dzień dobry, Przemo, panie Jurku, polędroki już za rogiem, przygotowania do przodu, a goście w tym roku dalej zaskakują, szczególnie państwo Wrona. Dziewczyna polubiła Love is Blind, niestety w tym roku nie może jechać i jej bardzo przykro, ale pojadę za nią i z miłą chęcią jej opowiem oraz zadam pewnie pytanie. Zaraz będzie ciemno, a zamknij się, pozdrawiam Przemo. Właśnie dlatego to rejestrujemy, dlatego później można także siedzieć to, co się działo na Akademii Sztuk Przepięknych. Pięknie piszecie, bo o każdym z naszych gości, którzy będą i tych, którzy już byli, wymieniacie i macie parę słów, czyli ASP zgadza się w sposób niesamowity. Wonky One, 2011 rok. Love.

0: A przy okazji ja zapraszam na moją taką ruleczkę dzisiaj show, ponieważ poniedziałek. Tak się złożyło, że ten poniedziałek jest nocnym kochankiem. Czyli poniedziałek, trudny poniedziałek, ale okazuje się, że ten poniedziałek także bardzo pracowity, ponieważ Krzychu Sokołowski razem z Markiem, naszym montażystą, siedzą nad całym materiałem z 2025 roku. Ze złotobączkowego materiału, to będzie materiał tegoroczny, a to był zeszłoroczny koncert. Koncert nocnego kochanka, za który zdobył złotego bączka. Piękny, niesamowity, widowiskowy i właśnie Krzychu siedzi u nas i składają, montują, a więc po pierwsze ten koncert będziecie mogli sobie pobrać i po prostu dostać go za fryko, ale także płyta CD i także wydawnictwo, czyli long play, siedzimy już nad okładką, siedzimy nad wszystkim, bardzo się cieszymy. Krzychu jest taką osobą, która się po prostu radośnie podchodzi do wszystkich takich spraw, że wydajemy płytę, to jest oprócz biznesu, oby tak było, bo przecież trzeba tą płytę sprzedać, to także jest to radość, że możemy się podzielić tym, co nagrywamy, co później montujemy, aby wam to przekazać. I tak samo ASP jest nagrywane całe, aby później przekazywać taki skrócony zapis całego spotkania, a z tego jeszcze porobić te roleczki, które cieszą, bo już nie tylko nauka języka angielskiego, wykonanie Marka Konrada, ale Marek Konrad jeszcze opowiada przepiękne wspomnienia z pracy z Andrzejem Wajdą, czy chociażby ktoś, kto zapytał Marka Konrada, jak zrobić, żeby przestali mi wiercić pod balkonem, czyli kwestia z filmu Dzień Świra, i Marek to przypomina, czyli dzieją się rzeczy niebywałe.
1: 1-0 dla Egiptu.
0: 1-0 dla Egiptu z Belgią w tym momencie, 19 minuta, 29 sekunda. Oczkiem patrzymy na bok, bo to radośnie brzmi i bardzo nam się to podoba. Drodzy Jurku, Chodorze, całe ekipo, super kolejne ogłoszenie na SP, dziękuję, napisała Jola ze Szczecina. Usokowe spotkania na SP są dla mnie bardzo ważne. Każdy budujący, otwierający głowę, często na wesoło. Trudno wybrać to jedno, ale teraz piszę, mam w głowie spotkanie z Agnieszką Holland z 2014 roku i spotkanie z aktorami z filmu o Beksińskim, Ostatnia rodzina, nie pamiętam roku. Ściskam wszystkich was bardzo mocno. Dziękuję za, Jurku, za życzenia na tydzień dla wszystkich. Jolek, Jolka, pamiętasz to lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Piękny był ten koncert na Woodstock 2015. Jolu, właśnie pisząc teraz Agnieszka Holland, to nawet ja w głowie sobie układam, kto był, ale to przecież było, już tutaj szybko wyciągam, bo sobie to zapisałem, ta ogromna ilość spotkań, 190 spotkań, 222 gości, to naprawdę przypominacie przy okazji niesamowitą wartość Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku dwudziestolecie, 20 lat organizujemy te spotkania. Można śmiało powiedzieć, że to jest festiwal festiwalu. Festiwal festiwalu, Nothing But Teams. To już dzisiaj potężna muza, potężna kapela. Oj, chyba nie byłoby nas stać na to, ale w 2017 roku i owszem, przyjechali schorowani, bez bagażu, bez gitar, ale zagrali cudowny, piękny koncert. Nothing But Teams.

0: Ważny ślad zostawił we mnie spotkanie z Arkadiuszem Jakubikiem, pisze Asia Strzybiszewa. Przeżyła wtedy śmierć mamy i podzielił się z nami swoimi emocjami. Ciekawe były spotkania z Kasią Nosowską, Wojciechem Manem, Maćkiem Szturem, który dzwonił do taty, żebyśmy go pozdrowili. A pamiętacie debatę o hejcie? Mam koszulkę z tego wydarzenia. Trochę ta dziewiąta może być trudna, żeby dotrzeć na spotkanie, bo kolejki przy kranach pochłaniają sporo czasu. Ale na pana Machulskiego jaram się jak żona siary na widok Jurka Killera. Śliska Masia Strzebiszewa, plastycznie opisane. Patrolowa baba ze Żnina. Moje najlepsze spotkanie, zdecydowanie Kasia Stopaczy, która tak pięknie rozmawiała z dziećmi o ich problemach i o tym, jak wiele te dzieci rozumieją pomimo swojego wieku. Jak jestem przy Kasi, to kolejna leśnie jest Kasia Nosowska. Rozmowy o życiu, sztuce, odnajdywaniu samego siebie. Oczywiście dopełnione tym jej niesamowitym poczuciem humoru. Moje podium uzupełnia spotkanie z Wojciechem Bojanowskim, które było opowieścią o kulisach pracy reportera wojennego, odwadze, odpowiedzialności dziennikarskiej, ludzkich historiach ukrytych za doniesieniami z frontu. Najbardziej dotknęły mnie jego odczucia po pracy, którą wykonywał w Ukrainie. Śliska mocno, do zobaczenia na SP, patrolowa baba ze Żnina. A ja pamiętam, jak Wojtek Bojanowski po prostu został. Pamiętasz, Chodo? Po prostu został. Zawinął się w takim swoim tym stroju, w którym go zawsze widzimy, kiedy łączy się gdzieś ze świata. I okazało się, że chyba nie wiem, czy nawet na dwa dni, ale po prostu wsiąkł festiwal.
1: Pamiętasz, on coś zrobił takiego, że się jakoś ucharakteryzował z patrolowcami i taki w krwi takiej sztucznej, pamiętasz? Było coś takiego.
0: Gdzieś chyba robili jakąś pozorację
1: i on w to wszedł,
0: tym pozostał.
1: I się umazał i... No nie wiedzieli, jak mu pomóc. On mówi, nie, że wszystko jest w porządku, no ale wiedzieli, kim jest i skąd przybywa, więc no wszystko się mogło.
0: Czuł się wspaniale, pozostał na naszym festiwalu. Pamiętam, jak nasz gość, czyli kajakarz Doba, który nam znikł po prostu. W pewnym momencie szukaliśmy go wszyscy przed jego spotkaniem. On też jak wszedł w tłum, tak nam po prostu odpłynął. Ale znalazł się, był, opowiadał i tego rodzaju spotkania pani Maria Czubaszy, która wsiadła do innego pociągu przecież. Ona zupełnie pomyliła i przyjechała w zupełnie jakimś innym czasie i zapytała tylko o jedno. Jak to nie wolno tutaj palić? I nawet nie wiem, ale chyba nawet wytrzymała. Przypomnijcie mi, czy ona zapaliła wreszcie szluga, czy nie. Wydaje mi się, że nie, że jednak wytrzymała i wiem, że także zagadała prowadzącą. Tam chyba zadała dwa pytania i jak poszła w długą, tak po prostu zrobiła to w sposób przepiękny, fantastyczny. Ja tylko przypomnę, dzisiaj ogłosiliśmy 30 lipca o godzinie 11 Marian Dziędziel oraz sobotę o godzinie 9 Juliusz Machulski, o godzinie 11 Gosia Zborowska Roska Wrona i Andrzej Wrona. To nasi goście, którzy zamykają już całą listę. Znajdziecie ją na naszych stronach internetowych, bo tam po prostu wszystko jest. Uwaga, ja przypominam, że 30 lipca już na najpiękniejszym festiwalu świata o godzinie 11.40 rozpoczynamy rozgrzewkiem. Solidna rozgrzewka przed dużą sceną. Dystans 3250 metrów, 3250 uczestników. Wyrwało wszystkie pakiety w ciągu chyba godziny, ale zawsze dowiadujcie się 20 minut, ale dowiadujcie się w Dniu Sztuki, jeżeli ktoś tam nie dojechał, to zawsze będzie można odebrać, może jakieś informacje będą bieg.polendrockfestival.pl, żeby się dowiedzieć coś na ten temat. I pamiętajcie, że naszą muzykę możecie słuchać w całości bez zagadywania. aplikacja.polendrockfestival.pl, jak na przykład Gogol Dolls 2018 rok, i wtedy go wysłuchać od początku do końca, lekko tupiąc nóżką i przygotowując obiad, czy tak jak ja wczoraj na meczyku, prasując Gogol Dolls.

pięknie zagrany koncert Go Go Dolls ze swoim jednym Iris przebojem takim już światowym, ale cały koncert był po prostu miły dla niego, miły dla publiczności. Wszystkie spotkania na ASP, napisał Kasia z Wrocławia, są wyjątkowe, staram się być na wszystkich. Pamiętam, któregoś roku był pan, niestety nie mogę sobie przypomnieć nazwiska, mówił o praworządności, był wtedy na silnych lekach przeciwbólowych i wiedział, że niedługo umrze. Kilka tygodni później odszedł. Pamiętam, jak dostał owację na stojąco za to wystąpienie. Stałam wtedy i łzy mi leciały. To był Bogusław Stanisławski, to był pierwszy szef Amnesty International w Polsce. Starszy pan, o którym jedna pani, która zajmuje chyba po dzień dzisiejszy duże stanowiska w sądzie, nazwała go tam łachmaniarzem, nazwała go dziadem, nazwała go kimś, kto stał podczas demonstracji kobiet w Alejach Jerozolimskich przy Moście Poniatowskiego. Obraziła go słowami okrutnymi, pani po wyższym wykształceniu, pani profesor nawet. Coś strasznego, coś niebywałego. Zrobiliśmy wszystko, aby trafić do pana Bogusława, a pan Bogusław nie wierzył, że odezwaliśmy się do niego, zaprosiliśmy go do nas do fundacji, a on wtedy powiedział, uczył angielskiego, a on wtedy powiedział, moim marzeniem jest pojechać na festiwal, a my, panie Bogusławie, a on mówi, Bogusław, Jurek, i przyjechał na ten festiwal. Dobrze o tym piszesz, dobrze to pamiętasz, to był jego, można powiedzieć, ostatnie chwile życia i przeżył je na festiwalu i stał z osobą, którą przyjechał, opiekunem, oglądał was, wielokrotnie był gdzieś tam oparty o samochód, który gdzieś tam stał i pilnował, żeby Brajczemu mu w każdej chwili pomóc, patrzył na was i ta jego wypowiedź była w momencie, kiedy sędziowie byli na spotkaniu, mówili o praworządności na ASP i on po prostu od siebie dodał, mówiąc o tym, uważajcie, bo zło lubi się po prostu tak kręcić obok was i to zło puszcza do was perskie oczko i to zło się tak uśmiecha i robi ze śmieszki najróżniejsze i podkręca atmosferę i nagle zanim się spostrzeżemy, to zło zamienia się w coś bardzo silnego, mocnego, formalnego, jakim chociażby były rządy, które próbowały nam wprowadzić tutaj takie rządy twardej, silnej ręki i jednego myślenia. I on przed tym ostrzegał, i on przed tym mówił. I on mówił przed takimi właśnie frywolnościami, które gdzieś puszczały wodze fantazji, które znamy z czasów faszyzmu, z czasów ciężkiego komunizmu, że można pewne sprawy załatwiać, tak po prostu po szalony sposób. I to się dzieje na naszych oczach cały czas. I dzisiaj też to się dzieje. To jest hejt. To jest wszechobecny hejt. I pan Stanisławski wstał i wtedy powiedział te słowa niesamowite, piękne. Musimy je wyciągnąć. I w tej rolce najszybko wam przypomnieć, bo to były mądre bardzo słowa. Krótki epizod, ale bardzo taki serdeczny znajomości z panem Bogusławem Stanisławskim. Piotr Bukartyk, pewnie, że będzie. Szykujcie się na akademię z głosami, z muzyką, z tym, że trzeba na te zajęcia chodzić, aby później na naszej scenie zaśpiewać stylu chmur. To jest także tradycja jak Akademia Sztuk Przepięknych.

Ten festiwal jeszcze, moi drodzy, trwa. Będziemy to śpiewali dopiero za półtora dnia. Ale póki co głos odzyskałem, jesteśmy wszyscy razem.

0: żołnierzy pokojowego patrolu i wyszanął na ucokoła pyszności. Piękny piątek, piękny ucokowy dzień, kolejny piękny koncert. Piotrek, którym będziecie jeszcze długo, długo, długo na SP. Wielkie dzięki.
1: 14 lat temu, tak rozmawialiśmy sobie ze sceny, razem z wami. Myślę, że tak samo będzie i w tym roku, kochany Jurku Chodorze. Jestem ogromnie wdzięczna za to, co robicie, że to w ogóle wam się chce to wszystko organizować już 20 lat. To wszystko wymaga ogromnej energii, taką mega wartością jest nasze SP. Każdy może odnaleźć coś dla siebie, wraca ubogacony. Czasem jedna myśl zostawia w nas to, na co czekaliśmy tak długo. Oprócz wszystkich znakomitych wymienionych tutaj gości, wspomnę to Tomasza Zielińskiego, pana od uważnego słuchania młodzieży, tych, których głos zagłuszają nasze uprzedzenia czy zwyczajny brak uważności. To właśnie na tym spotkaniu poznałam dziewczynę, którą wyłowiłam z tłumu dzięki pytaniu, które zadała gościowi. To spotkanie na SP zaowocowało wymianą międzyszkolną, choć zupełnie z dwóch różnych regionów kraju. Nasi uczniowie spotkali się. Dzięki temu mamy wspólną historię. Kto by pomyślał, że to wszystko się tak potoczy i zacznie na festiwalu. Dlatego jestem wam ogromnie wdzięczny. Ma to wszystko sens, bo życie przecież warte jest rozmowy. Buziaki dla was i całej rodzinki, nie na odruczniu z mokrej. Bardzo dziękuję. Swoje kroczki są robione podczas audycji. Dzięki Chodor za oko na mistrzostwa. Teraz ciężko coś na telefon spojrzeć, bo zaczęło padać. Pod skipem pan od WF-u jakąś kartówkę końcową ma do przygotowania. Jutro mamy spotkanie na żywo o godzinie 11, czyli nasza domowa orkiestra i na czwartek, pamiętacie, ostatnia kartkóweczka, będzie chyba inna, ale ostatnia kartkóweczka i potem wręczenie świadectw. To już jest także naszą tradycją niesamowitą. Zrobimy z tego może łączenie na żywo. Jak mamy TVN, to niech zobaczą szczęśliwą klasę, zadowolonych uczniów, profesorów, wszyscy ze świadectwami, które naprawdę nas budują i was budują i pokazują, jak pięknie można tą wiedzę przekuć na coś radosnego, na coś, jeżeli ktoś nawet nie wie, to pisze 1410, żeby kartka nie była pusta. Jak ktoś nie napisał, ma szansę napisać wypracowanie. No to się toczy i wygląda bardzo pięknie. Jeśli chodzi o spotkania na SP, to wszystkie one są piękne. Można poznać każdego z gości z zupełnie innej strony. Często odkrywamy ich nieznane oblicze. Ale najbardziej poruszają mnie to, że za każdym razem jest to też spotkanie z samym sobą, bo każda ta rozmowa porusza jakąś strunę głęboko we mnie samej. Pobudza do refleksji. Nie jedną łezkę tam uroniłam. Pozdrawiam, do zobaczenia. Ania z Krakowa. Cześć Jurek. Goście na ASP Sztos. Słucham. Zaraz będzie ciemno z żonkiem, córkami w ogrodzie. Zajadamy kiełbasę. Trochę zimno, ale muza z głośnika nas rozgrzewa. Pozdrawiam, Adam z Gniewkowa. To niech was absolutnie rozgrzeje. Także ten numer Damian Marley, 2012 rok. Patrz, siedzą, grylują, a my w pracy. Ale zawsze weekendowo mówię, kochajcie tych, którzy czuwają, byście wy mogli odpoczywać. No to...

A pasywka przypomina pakiety, to wyszły w 15 minut, Jurko, a przez ten kwadrat przeciążony serwer się przycinał. No i nie udało mi się. Kochamy was, Pacia Lanora i ponownie muziaki dla Hodora. A my z Hodorem podczas głosowania, kto głosuje za, ja jestem za, ty Hodor też jest za. Ustaliliśmy, że taki zestaw ci odłożymy z tak zwanej puli prezesa. Dobrze, zasłużyłaś na to, napisałaś, piszesz, w związku z tym zestaw. Jutro się do ciebie odezwiemy. Będzie dla ciebie, Pacia, bądź spokojna, a więc dystans 3250 metrów w tym biegu policznym z cukrzycą. Bardzo się cieszymy, że bierzecie w tym udział, bo to jest po prostu super, super taki moment, aby się ruszać, aby także być w dobrej formie. Ja tylko przypomnę, że Nocny Kochanek, zdobywca Złotego Bączka, zespoły zagraniczne Dirty Shirt, i już rozmawialiśmy z nimi, powiedzieliśmy, że za rok zapraszamy ich na nasz festiwal i słuchajcie, zadali nam jedno pytanie, mega szczęśliwi, że zdobyli to niesamowite wyróżnienie. Czy jest taka prośba, czy udałoby się, żebyśmy mieli koncert wieczorem, a my zrobimy wszystko, żeby ten koncert był wieczorem. Tak, będą mieli wieczorem. To jest tak zwany prime time, taki, aby istotnie to zabrzmiało, aby to wyszło, aby to wyglądało po prostu w sposób niesamowity, więc myślę, że tak możemy zrobić. Sam jestem ciekaw, jak to w tym roku zamieszamy, jak to w tym roku się będzie działo, no bo jak czytamy też wasze maile, no cały line-up się wam podoba, bardzo zróżnicowany. Za tydzień tym line-upem całym zagramy. Cała audycja będzie przypomnieniem tylko części zespołów, które będą grały w tym roku na dużej scenie, a potem przyjdzie także czas na małą scenę. No i dwóch jeszcze wykonawców, których zatrzymaliśmy już na sam koniec, żeby już to wszystko zamknąć. Gości już naszych ASP znacie, w związku z tym za tydzień już będzie także wiadomo, jak się układać i jak kierować swoje kroki na najpiękniejszy festiwal świata. I pomyślałem sobie, to nas także rozgrzeje, zwłaszcza tych, którzy może marzną, robiąc sobie gryla, czyli Frank Turner, 2017 rok. No to naprawdę jest takie donuszki. No to lecimy!

Frank Turner, który także nagrywa dosyć sporo z Lottery Winners, którzy będą otwierali tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata, Anglicy. Sami są ciekaw, jak to wyjdzie. Znamy ich tylko z nagrań w internecie, ale potrafią angielską publiczność rozbujać i to bardzo, bardzo mocno. Ich koncerty oglądaliśmy z dużych bardzo festiwali, więc dają radę i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało u nas. Żeby niczego nie zapomnieć, uwaga, rozwiązanie z zagadki, oczywiście Kensington. Pisaliście o Holendrach, nawet takie szczegóły, że najpierw nam ambasada holenderska Niderlandów podsunęła, aby zagrali na finale, potem zagrali u nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Oczywiście Kostrzyn nad Odrą, 2016 rok i uwaga, Basia z Krosna-Odrzańskiego, która nas bardzo nas pozdrawia, oraz Paweł Niedźwiecki, a ja już rozszyfrowałem, to jest nasz Amfi. Amfi, nie wiem, Amfi, czy ty pierwszy raz brałeś udział, ale jaka szczęśliwa ręka wyciągnęła ciebie. Amfi, czyli nasze centrum dowodzenia, jeden z tych, który patrzy razem z całą ekipą, centrum dowodzenia pod batutą Gosi Pudzianowej, na wasze bezpieczeństwo, na to wszystko, co się dzieje na całej przestrzeni naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Robią niesamowitą robotę, pracują na pełnych obrotach, można powiedzieć 24 godziny na dobę. I jeszcze na koniec Maciek Zbormow, Ex Inflibro. Pamiętam właśnie spotkanie z panem Bogusławem Stanisławskim, jak powiedział, że lekarz powiedział mu, że absolutnie nie może jechać na festiwal. I jestem tutaj. Zawsze jak leci ten filmik, na którym są przebitki różnych gości, widzę pana Bogusława, to łezka wokół się kręci. Uściskamy i słuchamy razem z Hope. Właśnie mówię jej, że ma całe życie na to, żeby kiedyś udało jej się stanąć na scenie, czy to dużej ASP, czy ASP i tata byłby najdumniejszy na świecie. Maciek Zbormow. Moi drodzy, my się cieszymy, że wszyscy, którzy są razem z nami, są i że cieszą się, że doceniają to miejsce. Doceniamy wszystkie festiwale, które mają miejsce, które się odbywają i które przebiegają po całej naszej pięknej krainie. Szeleszczę, bo powinienem to tutaj mieć rozpiskę tych wszystkich festiwali, o których zawsze mówiliśmy. Jeszcze mi dajcie chwilkę, tylko może znajdę i przeczytam, bo taka była nasza prawidłowość, ale chyba nie znajdę i tym razem zupełnie. A jak to nie? Open Air Festival Gdynia, 1-4 lipca, Rok na Bagnie, 3-4 lipca, Jarocin Festival, 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festival, 23-26 dzień lipca, Poland Rock Festival, 30 lipca, 1 sierpnia, Off Festival, Katowice, 7-9 sierpnia, Cieszanów Rock Festival, 13-15 dzień sierpnia. Tak sobie mówimy o tym. No i teraz słuchajcie, moim zdaniem najpiękniej nagrany poniedziałek, 2017 rok, wykonanie Nocnego Kochanka. Tak, siedzą i siedzimy wszyscy razem nad wydaniem ich płyty zeszłogorocznego festiwalu, pięknego koncertu w wykonaniu Nocnego Kochanka. Ściskamy was bardzo mocno, ja i Hodor. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Niech pada, niech się wypada, a później będzie po prostu pięknie, cudownie i ładnie. Antyradio was także tuli do serca razem z nami. My was bardzo kochamy. Do usłyszenia za tydzień będzie już znany cały line-up najpiękniejszego festiwalu świata. Nocny Kochanek. Uwaga, odliczamy.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie.

0: this is Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. The world.

Takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.